Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Dzika na dzień dobry w RMF Max, Zalia i Tylko kochaj mnie. No to jeszcze dzień dobry od nas. To
1: dzień dobry!
0: Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Filip Piber.
0: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
4: I przy okazji od razu nowa moda, która jest na Instagramie, bo rano musicie być najlepiej poinformowani. Już wiecie, te wszystkie fioletowe rzeczy to nie jest lawenda. Teraz nie? Świat oszalał na punkcie warzywa, które się nazywa ube.
0: Aha.
4: I to jest nowa absolutnie moda, jeżeli chodzi o Instagrama, media społecznościowe, jest to wszędzie.
0: Nowa macza.
4: Nowa macza, no dokładnie. Okay. No.
2: Ej, a pamiętacie jeszcze modę na dubajską czekoladę i lebubu?
4: No tak, no. A w rzepaku to teraz zdjęcia sobie robią babcie z wnuczkami.

0: I tak pozytywnie buja nas od samego rana Neptunika, ich numer What If, słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No i jak dobry humorek już jest, to teraz zapraszamy do zabawy pod tytułem Która praca nie śpi, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą jest już na nogach.
2: Nagrywacie głosówkę teraz, wchodzicie na Facebooka RMF Max, wchodzicie na Instagrama RMF Max, gdzie wam jest wygodniej, wysyłacie do nas głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiliście.
0: Szukamy ludzi, którzy są dumni ze swojej roboty od rana, dajcie znać i wszystkim przebijemy piątkę, poznajmy się na antenie.
2: Jaka praca nie śpi i skąd jesteś jeszcze? Skąd nagrywasz głosówkę, wariacie? To nam wyślij.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają dzień, to Eminem i Houdini. Jeszcze przed 6 nam się go udało wcisnąć do playlisty RMF Max, ale wiemy, że jesteście na nogach. Kto tam nie śpi? Halo, halo!
1: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
2: Spawacz z Włocławka, pozdrawia.
3: To jest to miejsce, floryści, pozdrawiam betoniarzy, kierowcy, kurierów. Wszyscy razem przebijam sobie piątkę, dajcie znać, jaka praca nie śpi i dlaczego jesteście z niej dumni, no.
4: Tuż po 6 słyszymy się z wami na antenie RMF Max, a już teraz flash o, punktualnie, 6, tak, to tu.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, to jest najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Szpital Biziela wznawia budowę nowego gmachu. Budynek miał być gotowy pod koniec 2023 roku, ale inwestycja zaliczyła ogromny poślizg. Kolegium Medicum rozstało się z wykonawcą i wybrało nowego, który rusza z pracami.
6: Co zostało do zrobienia?
7: Zostało wykończenie budynku. W tej chwili mamy stan surowy zamknięty i zostało wykończenie budynku i jego wyposażenie.
6: Jak długo te prace mogą potrwać?
7: Teoretycznie musimy budynek oddać do końca 2028 roku. Umowa przewiduje, że po pierwszym kwartale 2028 ta inwestycja powinna zostać zakończona.
5: Z dr Agnieszką Rogalską, dyrektorką Szpitala Biziela, rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. W nowej części znajdują się m.in. oddział anestezjologii, intensywnej terapii z blokiem operacyjnym, kliniki hematologii, foniatrii i onkologii, a także oddział rehabilitacji. Będzie też lądowisko dla śmigłowców, lotniczego pogotowia ratunkowego. Dodajmy, że dokończenie budowy pochłonie blisko 211 milionów złotych.
8: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
5: Kolejne ulice na osiedlach Miedzeń, Prądy oraz Osowa Góra zostaną utwardzone. Trwa przetarg na dokumentację projektową dla Noteckiej, Pszczelnej, Prądy i Przyczółek wraz z fragmentem Jeziornej. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy, w ostatnich latach liczba mieszkańców zameldowanych przy ulicach gruntowych zmniejszyła się o prawie 60%. W tegorocznym budżecie miasta na program utwardzanie ulic gruntowych zarezerwowano prawie 40 milionów złotych. A zaglądamy do Galerii Miejskiej BWA, bo tam wystawa Dzieci w PRL-u – podróż nostalgiczna. Zobaczycie na niej zabawki, którymi bawili się wasi rodzice i takie, które możecie sami pamiętać z dawnych lat.
9: I są zabawki takie, którymi bawili się chłopcy, czyli na przykład właśnie żołnierzyki, samochody, różnego rodzaju pojazdy. Są zabawki tak zwane dziewczęce, czyli maszyna do szycia, czy zestaw mała gosposia. Są na przykład misie, ubranka dziecięce, książki dla dzieci.
6: Z jakich lat?
9: Zabawki są przede wszystkim z lat 70. i 80., ale oczywiście mamy także zabawki starsze z lat 60. czy 50.
5: Tyle kuratorka wystawy Maria Wieczorek. Sportowa informacja, twierdza Bydgoszcz w tym sezonie jeszcze nie została zdobyta, co oczywiście bardzo cieszy kibiców. Ostatni mecz przy Gdańskiej z Górnikiem Łęczna zakończył się bezbramkowym remisem. Defensor Zawiszy Mikołaj Staniak myślami jest już przy kolejnym meczu.
10: Trzeba to szanować i jedziemy dalej. Teraz mamy chwilę odetchnięcia i ruszamy później na derby, żeby je wygrać.
5: Derbowy mecz z Olimpią przy Gdańskiej odbędzie się w przyszłą niedzielę, 4 października, początek o godzinie 19:30. Jak na razie Beniaminek z Bydgoszczy zajmuje 4 miejsce w tabeli drugoligowych rozgrywek. Na prowadzeniu jest Znicz Pruszków, z którym z kolei zagramy 11 października.
11: Pielęgniarki nigdy nie śpią. Pozdrawiam wszystkie na nocnych zmianach i na te, które wstają na poranne.
0: I my też oczywiście pozdrawiamy każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza. Są 2 minuty po godzinie 6:00. Jedziemy ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
12: i Mateusz Marek, siemano.
0: I od razu dla wszystkich.
4: Jesteśmy waszymi ulubionymi pacjentami.

0: i tych, które was najlepiej targają o poranku. Axwell, 8 minut po 6, jedziemy z tym porankiem.
1: Karola i Mateusz.
2: I wracamy do tematu, kto nie śpi, jest z tego dumny i my was jesteśmy też z was bardzo dumni. Jakie prace
3: właśnie,
2: się teraz...
3: Do pracy, jestem operatorem Tuwit na Baltic.
0: Czekaj, to wypuść.
4: Jeszcze raz.
0: Poczekajcie. Cicho było i trzeba głośniej to wszystko.
2: Jaka praca nie śpi, przekonajmy się.
3: Właśnie jadę do pracy, jestem operatorem Suwic na Baltic Hubie. Śmigam pracować, miłego dzionka wam życzę. Pozdro z Gdańska.
2: Całe szczęście, że te suwnice są zaopiekowane, bo tak jakoś przesuniemy się przez ten dzień. Może.
0: Ja cię sunę.
5: Siema wariaty, Brańsk nie śpi, dostawa wędlin.
0: O! Będzie świeżo, na pewno.
6: Dzień dobry, spawacze w Holandii nie śpią, pozdrawiamy serdecznie.
4: Spawacze w Holandii, tam też mamy znajomych, ale fajnie, słuchajcie.
0: Jak się pochwalić, że masz pieniądze, nie mówiąc, że masz pieniądze.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Niech się wędliny spotkają z jakimś transportem chleba i już wiesz, że śniadanie elegancko o to chodzi.
0: Jedzie do stołu prosto. Super, że jesteście z nami, to jest poranna ekipa RMF Max, a już teraz Margaret dla wszystkich o poranku.

0: Marlon Hofstad jedzie z wami do pracy. Jak na 6.30 jedziecie, to spokojnie zdążycie, a jak na 7, to ho, ho, ho, jeszcze tyle czasu, bo póki co 6.18, a to jest RMF Max. Dzień dobry.
1: No i teraz coś chyba nie o was, no bo to jest informacja, że blisko 80% Polaków jest przewlekle przemęczony.
2: No, to jasne, że to nie my.
1: To nie my, wiadomo. My jesteśmy w tych 20. W każdym razie najnowszy raport pokazuje, że Polacy są przewlekle przemęczeni. Co czwarty nie przesypia więcej niż 6 godzin na dobę. No i generalnie nie mamy czasu dbać o zdrowie.
2: No wiadomo. Ale najbardziej tak zmęczony to zawsze jest szef, który nie śpi, żeby firma działała, nie?
1: No wiadomo, no.
0: Czy to 20%, które nie jest przewlekle zmęczone, może się do nas odezwać i dać znać, czy jest u was wolne, na przykład miejsce pracy, jakiś wakat jest, coś,
2: nie, tak? Bo to jest JDG.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Czytamy, bo kochamy.
14: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
13: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
14: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
16: I po reklamie.

0: to jest mocna pompa samego rana i tak cały czas tłukło. Remade Single Ladies w RMF Max.
1: Dawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Uwaga na Biedronkę. Teraz właśnie nadchodzi ich czas. We wrześniu i w październiku często wlatują do domów i gryzą absolutnie wszystko i wszystkich. Ała. Tak, dokładnie. Chodzi o Biedronkę azjatycką, która właśnie teraz będzie najbardziej aktywna, nie?
3: Ale ja słyszałam, że jak się położy w domu paletę w salonie na podłodze, to podobno nie ma jak przejść i wychodzi. Wychodzi, wychodzi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: No tak, bo ta niemiecka Biedronka, to ona nie ma pale, no i nie ma jak przejść, no tak to jest.
0: Rzeczy Biedronki.
2: 6.32, tej mi pala już teraz. I loser w RMF Max.

0: No i to jest numer, który 20 minut przed siódmą dodaje skrzydeł Tobi, Romeo i Fly High w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, no i o tej porze szukamy razem z wami czego?
1: Kluczy!
2: Gdzie są klucze? Ludzie kochani...
3: Nie, ale a dzisiaj to je ukrył, dzisiaj to je naprawdę ukrył.
2: No ale dzisiaj jest ta kategoria, a czy można powiedzieć, że inspirowane...
3: Inspirowane życiem, inspirowane czasem obecnym. Natomiast wasze zadanie polega na tym, żeby teraz odgadnąć. O, tutaj już słychać te klucze. Gdzie Matełko dzisiaj schował klucze? Nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Pamiętaj, nie ma tutaj złych odpowiedzi, a przede wszystkim możesz się usłyszeć na antenie i przy okazji przekonać się, że wszyscy mają mega pomysły, bo jesteście najlepszą poranną ekipą.
2: Zróbcie wszystkim dzień, zróbmy jakieś jaja, dajcie nam znać. Nie ma złych odpowiedzi, nagrywamy i śmiejemy się, no.
0: Chodzi o dobrą zabawę, nagraj nam głosówkę, gdzie Matełko schował klucze, Messenger albo Facebook, RMF Max. RMF Max. Messenger albo Instagram, ale wiemy, że wiecie, o co chodzi.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Wróżka, prawdę ci powie?
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Po
1: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowit.
1: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No i jak ruszacie się do tego numeru o poranku, to wszystkie kości rozruszane Maroon 5 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I to jest właśnie ten moment, gdzie sprawdzamy i czas na finał zabawy. Gdzie są moje klucze? Gdzie Mateuko je ukrył? Weź tam zatrzymać, szefie.
4: Ja mam zawsze najtrudniej, mam się wydaje, że to jest takie proste. Ja się tu morduję, no ale przynajmniej
0: poranne kardio
4: odpowiedzi
0: po
4: przyszły po prostu bardzo ciekawe.
3: Ekipa wie wszystko.
5: Witam, klucze są w papierowym pudełku i pozdrawiam wszystkich putechników.
4: No, dołączamy do, znaczy nie tam, ale putechnicy chyba kopiona.
0: No my to sprawdziliśmy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
6: Myślę, że te klucze są schowane w lodówce.
3: No ale jak lodówką zatrząść, nie? To jest zawsze to pytanie, zawsze mnie to zastanawia, no.
7: Klucze są ukryte w parasolce.
3: No, czy to jest parasolka?
4: Nie.
3: Wiem, że to jesiennie brzmi, ale to jednak nie jest to.
0: Ale blisko. Mhm.
3: Dokładnie, dokładnie.
8: Z tyłu za wami stoi taka brązowa komoda. To jest trzecia szuflada od lewej strony od góry. W tej szufladzie po prawej stronie jest takie pudełko drewniane.
4: Jakbyś tu był, no.
3: Grzegorz.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A dzisiaj klucze schowane były w jesiennym płaszczu, w rękawie. Jest to płaszcz Karoliny Kowalskiej i muszę jej go oddać teraz.
0: Możesz spokojnie ubrać.
4: Są.
0: Chcę się ubrać. Czy w płaszcz? Czy może w lekką kurtkę?
4: Ubierz się
0: sprawdzimy
4: w klucze.
0: Za chwilę w prognozie pogody w RMF Max, ale to się ubej dopiero. Offenbach tymczasem nowe. Four to the floor.

0: Najlepiej od samego rana gramy w RMF Max. Offenbach i kawałek Four to the Floor na 5 minut przed godziną 7. I od razu najważniejsze informacje spod samieczkich Tater. Hej, słuchajcie, w Tatrach spadł śnieg. Przysięgam wam, właśnie widzę zdjęcia. W Tatrach nad Morskim Okiem już jest śnieg.
1: Co za mnie to oznacza, że w Tatrach można oglądać Kevina już nawet we wrześniu.
2: I w Tatrach czas zimowy jest już spóźniony nawet.
0: Norma.
1: Jaki czas u was za oknami? Czy jesienny, czy już też zimowy? Sprawdzamy za moment w prognozie pogody. Będzie też flesza, to wszystko punktualnie o 7 w RMF Max. Zostańcie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od sprawnego samochodu. Zadbaj o niego podczas obowiązkowego badania technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Moto Budrex. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i nie tylko. Sprawdzimy najważniejsze elementy pojazdu i zadbamy o profesjonalną obsługę. Nie czekaj na ostatnią chwilę. OSKP Moto Budrex. Ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Moto Budrex. Jedź bezpiecznie. Jedź pewnie. Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Tu RMF Max jest 7, mamy dla Was najnowszy flash, sport i pogodę. Jest Kinga Nega. Dzień dobry po raz pierwszy dziś.
6: Dzień dobry. Kolejne Abramsy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn. Kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału. Ostatnie czołgi przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży. Dzisiaj w RMF Max zachęcamy, by zamienić 4 kółka na 2 albo wskoczyć do autobusu lub tramwaju. Europejski Dzień Bez Samochodu to idealna okazja, żeby podróżować bardziej eko. No to sprawdźmy, jak reagujecie na to wyzwanie.
7: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
8: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
9: Pieszo albo rowerem.
7: A mąż?
9: Autobusami dojeżdża.
7: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
9: Oczywiście, że nie.
7: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
10: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
11: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
6: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. A czy dziś samochodów na ulicach dużych miast jest zauważalnie mniej? No to jeszcze sprawdzimy za godzinę. Nobel cenniejszy niż kiedykolwiek. Fundacja Noblowska podniosła wartość nagrody z 11 do 12 milionów koron szwedzkich. To rekord w historii słynnego wyróżnienia. Do kogo trafi nagroda, dowiemy się niebawem. Pierwszych laureatów poznamy na początku października. Jesień jutro oficjalnie przejmie stery. Najbliższej nocy, dokładnie o 2:05, rozpocznie się równonoc jesienna, no a później słońca będzie coraz mniej, a dni staną się krótsze. Tymczasem w ostatnim dniu lata w wyższych rejonach Tatry zrobiło się biało, poprószyło m.in. na Kasprowym Wierchu, stąd apel do turystów.
12: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki na pewno. Prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie, te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
6: Mówił ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Najświeższa prognoza pogody tuż po sporcie.

0: Na początek tenis i nareszcie wygrana Maji Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Polska zagra dzisiaj w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz słabsze występy polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy. Po pierwszej walce z mistrzostw odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Swoją walkę w 1/8 finału przegrała również Aneta Rygielska. Szkoda.
1: Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Czyli na Gizę Mozer z Turcji. I jeszcze wielkie pieniądze w piłce. Legia Warszawa częściowo sprzedana. Nowym właścicielem 40% akcji klubu został Amerykanin polskiego pochodzenia Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem nadal Dariusz Mioduski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Lato pakuje już walizki, a to pożegnanie z nami będzie już w trochę jesiennym stylu. Dzisiaj na niebie sporo chmur, miejscami popada deszcz, a na wschodzie kraju może też zagrzmieć. Bluza na pewno się przyda, bo dzisiaj dość chłodno. 13 w Krakowie, 14 stopni w Kielcach, 16 w Warszawie, 17 w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu. Nad morzem i w górach może mocniej wiać, a najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie.
3: Na szczęście macie RMF Max, więc żaden jesienny chłód nie powinien być straszny. Michiko na 5 minut po godzinie 7 gra już teraz dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.

0: Roxy Faust, na szeroką wodę, 8 minut po godzinie 7, a my wypływamy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wypływamy na morza wiedzy, słuchajcie, i dobrej zabawy przy okazji, bo zapraszamy was teraz do naszej porannej, naszej waszej porannej zabawy, do tablicy, proszę.
4: Potrzebujemy ludzi, którzy jadą z tak zwanym bąbelkiem do szkoły, mają go na pokładzie i chcą razem nam zadać jakieś trudne pytanie, nas ugrillować. Dzisiejsza kategoria to
0: geografia. Napisz nam na Facebooka albo na Instagrama RMF Max nazwę swojej samochodowej drużyny, która będzie się kręciła dookoła geografii. Ta najciekawsza, ta związana właśnie z geografią, trafi do nas na antenę i będzie walczyć o kieszonkowe dla bąbelka.
4: Tak, bo to będzie do zgarnięcia stówka kieszonkowego do podziału według uznania.
0: Rodzic bąbelek.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Zgłaszamy się na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Wysyłamy nazwę waszej samochodowej drużyny geograficzną.

0: Moving to the Sun, 14 minut po godzinie 7, a napięcie naprawdę rośnie.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zabawa do tablicy, proszę. Wszyscy się bawimy, wszyscy się zastanawiamy, czy znamy odpowiedzi na pytania z zakresu podstawówki. A z nami jest drużyna Morze Możliwości, czyli Kuba i Antek.
0: Siemano.
4: Siemano,
0: no to słuchajcie, wiemy już, że Antek już został odprowadzony do szkoły, więc został tylko
3: do przedszkola.
0: Do przedszkola, tak?
3: No tak, no
4: tak,
3: no,
4: do przedszkola.
0: No wiadomo, to stoi przed szkołą.
3: Ale był na pokładzie.
5: I Antek na pewno te pytanie by nam
3: na
5: zadał.
3: Pewno, na pewno.
0: Więc teraz...
4: On zna bez problemu odpowiedź, jakby.
0: To zobaczymy, jak sobie poradzi. Kogo wybierasz w takim razie? Kliber, Karola czy Mateuko? Kto będzie grillowany?
4: No to Kliber.
0: No, elegancko, to w takim razie słusznie.
2: Do tablicy, proszę.
0: No więc bardzo proszę, zadaj mi pytania z geografii, piękny książę.
4: Jak jesteśmy przy Kubie, to może nie, gdzie, w jakim kontynencie leży Kuba?
3: I co, Kliber? No,
0: w Ameryce. Tej.
3: W której, no?
5: No. Kuba co?
3: Lewej czy prawej, no?
4: To nie ja, to jestem w Polsce jak ktoś, ale północnej. Chodzi o państwo, Kuba.
0: Północnej, Ameryce Północnej.
4: O, brawo, chyba będzie dobrze.
3: Uuu, nie, to... tak? Tak? Myślałem, no, że w środku...
0: Dobra. Ludzie was, no. Przecież o tym wiem. Dobra, dawaj drugie pytanie, no.
4: Mhm. Dobra, to drugie, damy troszkę łatwiej. Ile mamy kontynentów?
0: A o ile mogę się, pomylić?
3: Dokładnie, musisz powiedzieć... Filip.
4: No, dobra. No, musisz powiedzieć dokładnie.
5: No, wyjaj, bo może...
0: 7.
4: Brawo! Ale chyba zdążyłeś w ChatGPT wpisać.
0: Tak, tak. Nie, co ty, Kuba, przecież skąd się w ogóle wpadł taki pomysł do głowy, nie?
5: Miał napisane to na ręce, słuchaj, miał ściągę na ręce.
3: Ale to jest to, że właśnie wszystkie takie Antki znają odpowiedzi na takie pytania, bardzo dobrze wiemy.
0: Tak. Dokładnie, tak naprawdę to mi Antek podpowiadał, bo do niego zadzwoniłem, nie?
2: Dzisiejsza kategoria.
0: O, kategoria już poszła w takim razie. Geografia.
5: Bardzo wam dziękujemy, Kuba, Antek. Jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć stówkę. Ta dzisiejsza oczywiście leci do was po przedszkolu. Możecie iść na lody, na spacer, na ciastka. Nawet możecie wybrać się w krótką podróż.
0: A jeszcze raz Somber, My Body Isn't Ready. Ja też nie byłem gotowy na te wszystkie pytania.

0: Somber w RMF Max, 20 minut po godzinie 7. Jutro też będziemy się z wami bawić w zabawie do tablicy. Proszę jutro też do zgarnięcia kieszonkowe w wysokości stówki dla waszych bąbelków. Bądźcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
9: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
8: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.

0: is the answer.
1: Doskonały numer na poranek, na każdą porę. 7:30 w RMF Max. Morandi Angels oczywiście.
2: Karola i Mateuko.
3: A my dzisiaj świętujemy wszyscy w Polsce. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka RMF Max.
3: No i Stano też ma tak od miesiąca dzień bez samochodu, nie?
4: On ma codziennie dzień roweru.
3: Zalia, tylko kochajmy w RMF Max.
1: Przejechali po nim koledzy moi z koleżanką.

0: Myjemy z wami zęby, wyprowadzamy psy i słuchamy najlepszych hitów Kygo i Take Me Back o 7.39 z RMF Max. To jest właśnie poranek, to jest uśmiech, nie?
1: A teraz ciekawa informacja, słuchajcie, będą nasze worki na śmieci mają zostać podpisywane, tak żeby było wiadomo, kto co wyrzuca, żeby dało się to sprawdzić.
2: Ale
1: to,
2: jak będą je podpisywać?
1: No właśnie tutaj będziemy nakleić taki specjalny kod, ale na razie ten pilotażowy program będzie wprowadzony tylko w Ostrołęce.
2: Najgorzej, czyli co, czyli będzie można sprawdzić na przykład ile ja zjadłam w domu czekolady.
0: No i też ja mam nadzieję, że będę mógł podrzucić sąsiadowi szkło do na przykład żółtego.
1: Taki prank.
0: O Jezu, przepraszam.
1: It's a prank, bro. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
11: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: I po reklamie.

0: Dla wszystkich psiarzy spacerujących o poranku, ale o kociarzach też nie zapominamy. Animal w RMF Max 10 przed 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Muzyka leczy. Chińscy naukowcy dowiedzieli tego, bo czytamy sobie takie rzeczy w internecie, że muzyka naprawdę leczy.
0: Ale
2: więc
0: naprawdę.
2: Jeżeli chcecie się odprężyć po bardzo stresującym dniu, jeżeli chcecie się zrelaksować, to najlepiej, żeby posłuchać właśnie swojej ulubionej muzyki, swojego ulubionego artysty, nie?
0: A radia można swojego ulubionego posłuchać?
3: Jeszcze ktoś coś powie do tego, to jest w ogóle już pewnie odprężające. No i najważniejsze, dobrze, że nie trzeba się zapisywać na jakąś, wiecie, playlistę na NFZ czy coś.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
3: Dlatego są tacy artyści jak RMF Max, Dr. Alban, Dr. Dre, wiadomo.

0: Może pogoda nie jest najładniejsza, ale za to jak ładnie wam gramy w RMF Max. To Clean Bandit i Zara Larsson na 5 minut, a właściwie już nawet 4 przed godziną 8. Flash, prognoza pogody, sport, czyli wszystkie najważniejsze informacje. RMF Max. Będziemy mieli dla was już za moment, punktualnie o 8, bądźcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Czytamy, bo kochamy.
4: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
2: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
4: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
6: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
7: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
10: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: I minęła ósma i czas na Flash Sport i pogodę w RMF Max. Jest z nami Kinga Nyga.
2: Jestem, zostańcie z nami, koniecznie. A zaczynamy od liczb i prognoz. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
3: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
2: Informował Mateusz Bożek. Teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dziś rozmowy mają być kontynuowane. Jeżeli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3 tysięcy osób i podmiotów wygasną o północy. Pozostajemy w Europie, ale zmieniamy temat i kierunek. Wyjazd do Wenecji wkrótce może być jeszcze droższy. Opłata za jednodniową wizytę może wzrosnąć nawet trzykrotnie i wynieść 30 euro. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają bez noclegu. Władze miasta przekonują, że obecne stawki nie powstrzymują masowej turystyki, a Wenecję co roku odwiedzają miliony gości. Z zatłoczonych ulic Wenecji przenosimy się na polskie drogi. Rower, komunikacja miejska albo spacer. Dzisiaj każdy sposób jest dobry. W dniu bez samochodu sprawdzamy, czy na ulicach dużych miast zrobiło się choć trochę luźniej. Jak to wygląda w Krakowie?
4: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
5: No, niezbyt.
4: Nie. Czyli tłok jest.
5: Kraków i tak jest zatoczone, więc...
6: No, zawsze. Zawsze są auta i będą...
4: Nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
6: Tak.
4: Czyli dzisiaj też są.
6: Dzisiaj duże korki.
4: Tak.
5: Nic nowego.
2: Usłyszał Przemek Błaszczyk, no ale dzień dopiero się rozkręca. Jeszcze możecie być, jako zachęcamy. A na koniec studenci, o nich też pamiętamy w RMF Max. Przed nimi ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
7: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
8: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
9: Co student ze sobą zabiera?
10: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubrania, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
2: No i tyle, ze studentami rozmawiała Agnieszka Wyderka.
11: Kto wygrał?
0: Zaraz Flash Sportowy w RMF Max.
2: Polscy siatkarze gotowi na kolejny ważny mecz. Dzisiaj starcie z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
12: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. I bardzo lubimy grać tych meczów. I cały czas je gramy.
2: Podkreśla trener Nikola Grbić. Mecz w Sofii o 18. Jeżeli wygramy, jedziemy do Mediolanu na półfinał. 4 mecze z 3 rywalami, 4 podróże i w sumie 5 stadionów, licząc z treningowymi. Rozpoczęło się zgrupowanie polskich piłkarzy przed Ligą Narodów. Pierwsze mecze w piątek z Bośnią i Hercegowiną. W zestawieniu najlepszych tenisistek prowadzi Lena Rybakina, Iga Świątek nadal 9. U mężczyzn prowadzi Włoch Jannik Sinner, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 46.

0: Tak, lato właśnie odlicza te ostatnie godziny z nami, a na pożegnanie serwuje nam pełen pakiet atrakcji. Będą chmury, przelotne deszcze, na wschodzie niewykluczone burze, ale po południu najwięcej słońca złapią mieszkańcy zachodniej Polski. Najchłodniej również na południu kraju, od 12 do 14 stopni, w centrum i na wschodzie cieplej, 14-16 kresek, a najcieplej w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu, tu od 16 do miejscami 17-18 kresek.
1: Czy to jest najlepszy moment na to, żeby wyjąć i pokazać kolekcję moich bluz? Poczekajcie chwilkę.
2: Tak, no.
1: Wszyscy je mamy. Jesienna aura się zbliża i to jest ten sezon.
2: W bluzach, w swetrach, w wysokich skarpetkach, cała załoga, wstawaj, nie udawaj, z wami do 9 w RMF Max.

0: Smarujemy Hej Chleb najlepszymi hitami, ale Farben i Body Talk na 9 minut po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I jak do śniadania oglądacie swój ulubiony serial Przyjaciele, to słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo dzisiaj dokładnie mijają 32 lata od premiery serialu Friends. Co?
3: Ile?
2: 32.
3: Okej. Okay. Siema milenialsi, idźcie zbadać plecy.
2: No i z tej okazji mamy dla was zabawę. Aha. Najlepszą na świecie. Wiemy, że wam się spodoba. Pytanie, którym przyjacielem w swojej paczce jesteś? I teraz uwaga, przykłady.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, a miałoby to brzmieć tak. Hej, tu Mateusz, jestem tym, który jest wiecznie głodny.
0: Hej, z tej strony Filip, ten, który zawsze gada o tej piłce.
2: Cześć, tu Karola, jestem tą, która nigdy nie przychodzi na czas.
0: A ty kim jesteś w naszej porannej ekipie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Robimy taką galerię friendsów tutaj. Wypuścimy was na
0: antenę. Friendsów RMF Max.

0: artyści to wiedzą, jak robić fajne numery mrozu i Kacperczyk. Oczywiście gramy je w RMF Max.
1: A my wam zawsze mówimy, jak dzieje się coś dobrego, także uwaga!
2: Uwaga! Dzisiaj możesz dostać na konto 22 tysiące od RMF Max.
0: Czekaj, ile? No? Czekaj, 22 tysiące?
2: 22 tysiące złotych, no.
1: Tego jeszcze nie było i czy to się jeszcze powtórzy? Tego nie wie absolutnie nikt, dlatego dobrze radzimy. Zagraj o tę kasę teraz, od razu, z samego rana.
0: No, przyślij SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69 z VAT-em, bo nie tylko grasz o 22 tysiące, ale za samo odebranie telefonu dzisiaj można zgarnąć już tysiaka.
2: Słuchajcie, wysyłacie teraz 7327, hasło Max, SMS-em za 3,69 i wchodzicie do gry, a po południu możecie wyjść z pracy bogaci o 22 tysiące złotych. RMF Max.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyt.pl.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, to już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba.
18: Tu Martyna.
19: This is Lady Gaga.
20: Z tej strony Kleo.
21: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No co za gość robi piosenki, naprawdę najlepsze numery. The Weeknd, Blinding Lights, oczywiście w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A tymczasem dzisiaj równo 32 lata od premiery serialu Friends, dlatego zapytaliśmy was o to, którym przyjacielem, przyjaciółką w swoim gronie jesteście. No i oczywiście przysłaliście nam najlepsze głosówki na świecie i sami chcielibyśmy być w takiej parce, no w sumie jesteśmy.
4: Cześć, jestem Iza. Żartuję, kiedy jestem w niewygodnej sytuacji.
5: Cześć, tu Paweł. Zawsze punktualny.
6: Hej, zawsze jestem szalona i zawsze mam dużo szalonych pomysłów. Pozdro!
7: Hej, tu Marzena. U mnie musi być zawsze czysto i zawsze dobrze ugotowane.
8: Tu Ania, która zawsze za dużo gada.
9: Jestem jak Ross Geller. Ciągle gadam o dinozaurach, bo już jestem taki stary jak dinozaur. Trójka z przodu.
10: Kto mi poprzestawiał ręczniki, nie są poukładane kolorami? Kto mi poprzesuwał magnesy na lodówce? I know! Hello, to ja, Monika.
0: Ekipa, jesteście najlepsi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No i najfajniejsze jest to, że też mamy swoją wspólną miejscówkę i to jest Poranek RMF Max.
0: Zapraszamy na naszą kanapę.

0: Wiemy, że ten numer zrobił wam poranek bez końca i Oskar tym z 9 minut po wpół do 9 jest już w RMF Max.
1: Słuchajcie, widzę, że naukowcy znaleźli odciski palców, które przetrwały 15 tysięcy lat.
2: 15 tysięcy lat? No. To mu chyba u mnie na oknie, nie? Ale przecież nie trzeba mi co 15 tysięcy lat przypominać. No hello.
1: Czekaj na święta, to cię dorwą. Reklama.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
4: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
5: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
4: To ciężka praca, Jasiu.
5: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
4: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Czytamy, bo kochamy.
22: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
21: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
22: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ale ten poranek leci, jest już 8.50, a to był Robin Schulz w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, pojawił się raport o psiarzach. Okazuje się, że Polacy mają takie zwierzaki od 10 do 25 kilo, że rzadziej to jest suczka niż pies, no i że najczęściej to mamy tylko jednego psa.
0: No, bo to ja wiem, bo to chodzi o mieszkania, wiesz, bo w mikrokawalerkach jak merda ogonem, to obie ściany naraz sobie, a drugi to już się nie zmieści. Daj psu mikrokawalerkę i się wyprowadź, bo to się należy. Mikrokawalerka psu jak psu Buda.
3: No, na kredo.

0: Dziadzie Eminem i jego The Real Slim Shady w RMF Max. 4 minuty pozostały do godziny 9. Za chwilę flash i prognoza pogody. Zostańcie i posłuchajcie. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Na zegarach wybiła 9 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Dzień dobry. Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynierską. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejne 50 km. Stawienie zapór to jednak nie wszystko.
22: Zgadza się, równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować się na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Trwa też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
21: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
23: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
21: Znamy wstępne ustalenia w sprawie tragicznego w skutkach wypadku z udziałem 13-latka na hulajnodze. Doszło do niego wczoraj po 15 w Nakle nad Notecią. Sprawę na bieżąco monitoruje Monika Jędrzejewska. Moniko, jakie są najnowsze ustalenia policji?
24: Z ustaleń policji wynika,
0: że nastolatek jadąc hulajnogą elektryczną po ścieżce pieszo-rowerowej wjechał na przejście dla pieszych bezpośrednio pod koła jadącego autobusu. Pojazdem kierował 55-latek. Mężczyzna był trzeźwy. Teraz policja i prokuratura w Nakle wyjaśniają dalsze przyczyny i okoliczności zdarzenia.
21: Podaje nasza reporterka. Pozostałe informacje, jest co prawda dość chłodno, ale nie pada i świeci słońce. W Europejskim Dniu Bez Samochodu zachęcamy Was do tego, by dzisiaj postawić na rower i przy okazji przetestować nowe trasy. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tylko w tym roku sieć dróg rowerowych powiększyła się o ponad 7 kilometrów. To przede wszystkim ulica Sułkowskiego i kładka nad torami wzdłuż Fordońskiej. Kolegium Medicum w Bydgoszczy wzbogaciło się o nowy budynek. To Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, które powstało przy Szpitalu Biziela. Na czwartek zaplanowano jego uroczyste otwarcie, zapowiada profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw CMUMK.
2: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd KRAUM, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny, równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie.
21: W nowym gmachu, który powstał za 69 milionów złotych, znajdzie się zaplecze dydaktyczne dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz przyszłych naukowców. Co ważne, ma być też nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna finansowana przez NFZ. Bydgoszcz dołącza do kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Co w związku z tym będzie się działo? To sprawdzimy we fleszu za godzinę. A już teraz aktualna prognoza pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
21: Dzisiaj nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur. Synoptycy zapowiadają także opady deszczu. Momentami mogą być one dość intensywne. Parasole przede wszystkim przydadzą się w godzinach popołudniowych, precyzują eksperci od spraw meteo. Na naszych termometrach zobaczymy do 16 stopni. Wciąż jesteśmy pod wpływem chłodnej masy powietrza polarnego. Wiatr na ogół ma być umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro u nas więcej słońca, ale nadal wyraźnie chłodno.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
14: Wiecie, co odkryliśmy? Że dzisiaj jest ostatni dzień lata.
16: Aha. I to...
14: Ale dobra informacja jest taka, że jakby ktoś chciał zjeść na przykład jutro loda albo gofra, to nadal będzie można. Nikt tego nie sprawdza.
16: Bardzo dobre. To są wiadomości.
14: Dzięki, że byliście z nami. Karola Kowalska.
0: Filip Kliber.
2: Mateusz Marek.
18: A już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata. Nie, nie, nie.

Tak pod spokojny wtorkowy poranek Post Malone i Sunflower w RMF Max. Dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I na dzień dobry mam dla Was przypomnienie, że czeka nas deszcz. Nieważne co jest w prognozie pogody, w RMF Max urodzinowy deszcz nagród trwa. I przypominam, że jeżeli odbierzesz telefon, to masz od nas gwarantowanego tysiaka, a możesz zagrać o 22 tysiące złotych. Jeżeli takie rzeczy Cię interesują, jeżeli przyda Ci się zastrzyk gotówki, no to zgłaszaj się do nas SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 369 albo zaglądaj na rmfmax.pl. Tam czekają na Ciebie wszelkie istotne informacje. No i przede wszystkim tam też możesz się zgłaszać. SMS MAX 7327 albo rmfmax.pl. 22 tysiące to nasza nagroda na dzisiaj. RMF MAX. A za 22 tysiące to już sobie można tydzień, a może nawet i miesiąc fajnie jakoś ułożyć. SMS MAX 7327, tak walczysz o tę kasę.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
3: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: I po reklamie.

Aru, Bulletproof w RMF Max Bydgoszcz. Takie bęgery, takie klasyczki podrzucamy. A teraz uwaga, coś dla tych, którzy mają wolne popołudnie i mają ochotę chociaż trochę się poruszać. No, myślę, że spędzicie bardzo miło czas, jeżeli tylko wybierzecie się na to wydarzenie. Uwaga, powrót kolorów, turniej tenisa stołowego. Dzisiaj 17:30, podaję adres Kiri Skłodowskiej 33B w Bydgoszczy u nas. Ajo Bydgoszcz to wszystko organizuje. Okazja do tego, żeby sobie popykać w tenisie. Ale co jest ważne, żeby turniej się wydarzył, musi pojawić się 16 osób. 4 grupy po 4 osoby, fazy play-offa tam się będą działy, będzie losowanie kolorów i do zgarnięcia sympatyczna nagroda, voucherek. Także kto ma chęć, niech zagląda na Facebooku wszelkie szczegóły. A i o, All in One, tak się nazywa fanpage, którego musicie poszukać na Facebooku, żeby znaleźć szczegóły, dać radę. A już teraz DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w RMF Max Bydgoszcz.

0: Ale nam zrobili nastrój. Swedish House Mafia i Lick Lee. Ta ekipa przed momentem na antenie RMF Max. Happiness is so sad. A już za moment będziemy sprawdzać, jaka pogoda nam się będzie szykowała na ten ostatni dzień lata, bo tak jest, ostatni dzień lata dzisiaj mamy. No i właśnie, czy będziemy happy, czy będziemy bardziej sad? Wszystko się zaraz okaże. Czy to lato zamkniemy pięknie, czy niekoniecznie. Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil. Zostańcie koniecznie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Czytamy, bo kochamy.
15: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
14: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
15: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: Dzisiaj nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur. Synoptycy zapowiadają także opady deszczu. Momentami mogą być one dość intensywne. Parasole przede wszystkim przydadzą się w godzinach popołudniowych, precyzują eksperci od spraw meteo. Na naszych termometrach zobaczymy do 16 stopni. Wciąż jesteśmy pod wpływem chłodnej masy powietrza polarnego. Wiatr na ogół ma być umiarkowanym, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro u nas więcej słońca, ale nadal wyraźnie chłodno.
23: RMF Max.
24: RMF Max Bydgoszcz.

0: wszystko wie, no to oczywiście Teddy Swims, Mr. Know It All w RMF Max Bydgoszcz. Wy też będziecie najlepiej poinformowani i wszystko absolutnie będziecie wiedzieć o mieście, jeżeli zostaniecie z nami dłużej, punktualnie o 10:00 najnowszy flash, ale teraz też wam podrzucę całkiem ciekawą informację. Kończy się remont elewacji gmachu prokuratury Bydgoszcz Południe. Piękny, klasycystyczny budynek przy Nowym Rynku będzie w takiej jasnej kolorystyce, będzie naprawdę cieszył oko i powiem zupełnie szczerze, mam nadzieję, że ten piękny, zabytkowy gmach prokuratury będziemy obserwowali wyłącznie od zewnątrz, że nikt od środka nie będzie miał konieczności oglądania, jeśli wiecie, o czym mówię. A propos nowości, teraz też nowość na antenie RMF Max, ale muzyczna. Tutaj jeszcze nikt nas w kajdanki zakuwał nie będzie.
1: To jest nowość RMF.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: skoda.epik.pl.
1: O, Skoda Epik w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
2: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
0: I po reklamie.
5: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być głosowany wspólny projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji. Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u marszałek Sejmu zdjął ten punkt porządku obrad i cofnął do komisji.
6: Parlamentarzyści Polski 2050 i Lewicy twierdzą, że PSL celowo torpeduje pracę nad tą ustawą, aby, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednej z posłanek, pokazać swoją sprawczość i zachować twarz przed wyborcami, którzy często nie popierają zakazu reklamowania i ograniczenia sprzedaży alkoholu.
5: O czym informował Jakub Rybski.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
5: Godzinę temu zachęcaliśmy Was do przesiadki na rower. To w związku z Europejskim Dniem Bez Samochodu. Teraz o pociągach, z których kierowcy po okazaniu dowodu rejestracyjnego mogą dzisiaj skorzystać za darmo. Dotyczy to dwóch regionalnych przewoźników, Arriva i Polregio. Bydgoszcz dołącza do kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Cel jest jeden – zwrócenie uwagi na przemoc wobec niepełnoletnich, zapowiada wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling.
7: Kampania, którą rozpoczynamy, jest kampanią niesłychanie ważną. Przemoc wobec dziecka nie zawsze pozostawia ślady. Czasami jest to uderzenie, ale czasami jest to krzyk, wyzwisko, groźba, upokarzanie, kontrolowanie, izolowanie czy ignorowanie potrzeb dziecka.
5: Przemoc wśród dzieci i młodzieży to duży problem. Statystyki są alarmujące. Krótko o nich w przedpołudniowym fleszu kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
8: Ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zeszłym roku 16% dzieci doświadcza przemocy seksualnej z kontaktem i bez. 67%, prawie 70% dzieci doznaje hejtu i przemocy rówieśniczej. Ale niestety co trzeci dorosły dalej akceptuje karanie dzieci.
5: We fleszu za godzinę sprawdzimy, jakie wydarzenia zaplanowano w bydgoskich szkołach. Złoty Bronek, Dom Plotników i Cyprys Sławek to tegoroczni kandydaci do tytułu Bydgoskie Drzewo Roku. Jest to konkurs, który zwraca uwagę na rolę drzew w przestrzeni miejskiej, a chętnych, by zagłosować na swojego ulubieńca, nie brakuje.
9: W tym roku jest rzeczywiście zaciekła rywalizacja, ledwo zaczęliśmy i jest jedno drzewo, które bezwzględnie się wybija, które rośnie koło szkoły, więc mam przeczucie, że być może uczniowie po prostu na nie głosują, ale rzeczywiście jest to piękne drzewo, ale mamy też kilka innych drzew, bardzo, bardzo mocne pozycje mają, na przykład właśnie olsza w Parku Centralnym, czy kasztanowiec na Podgórnej, przepiękne drzewa.
5: Przekonuje Emilia Czekała, wiceprezes Stowarzyszenia Modrzew, Monitoring Obywatelski Drzew. Finałowe głosowanie potrwa do 8 października za pośrednictwem strony bydgoskiedrzeworoku.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Z najnowszych prognoz publikowanych przez IMGW wynika, że nad Bydgoszczą i regionem dominować będą dzisiaj chmury. Pojawią się też przejaśnienia w postaci słońca, ale będą one w mniejszości. Przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać wychodząc z domu. Pojawią się opady deszczu, momentami dość intensywne, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, dodają eksperci od spraw meteo. Sprawdźmy teraz temperaturę. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 16 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: Siemano, dzień dobry po 10:00. Witam Was, drodzy słuchacze RMF Max. Mam nadzieję, że macie tę świadomość, że jeżeli właśnie teraz z grubsza ogarniacie, udało Wam się wstać, to znaczy, że jesteście autentycznymi bohaterami. Bohaterami swojego własnego życia, swojej własnej bajki, do której soundtrackiem niech będzie Zalia, tylko kochaj mnie, po 10:00 w RMF Max.

Whatever turns you on. Cokolwiek was nakręca, moi drodzy, żeby tylko przetrwać ten wtorek, to Axwell i Bon w RMF Max. A właśnie, potrzebujemy czegoś, co nakręci naszego szefa, co przekona naszego szefa, bo mamy dzisiaj dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. I właśnie na naszym Facebooku i na naszym Instagramie pytamy was o to jedno zdanie, którym można przekonać szefa do podwyżki. Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby, to ja was błagam, podzielcie się, niech inni też skorzystają. A i wy możecie skorzystać, bo za dobre zdania płacimy gadżetami RMF Max. Więc zaglądajcie na nasze sociale, udzielajcie się śmiało, a te najlepsze odpowiedzi usłyszycie na antenie RMF Max. I już są pierwsze komentarze. Ewelina napisała: nie chcę podwyżki za samo przychodzenie do pracy, chcę ją za to, że kiedy mnie nie ma, od razu widać różnicę. No szefie, to się należy podwyżka.

0: Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.

No i patrzcie, niby Romeo, a tak nie do końca jednak romantyczne, ale było ja dobrze. Tobi Romeo i Fly High w RMF Max Bydgoszcz. Tymczasem gdybyście potrzebowali właśnie historii romantycznej w swoim życiu, no to mamy teraz kilka takich do obejrzenia. Trochę romantycznych, a trochę toksycznych. Lalkę mam na myśli. Serial już pewnie widzieliście, albo na dniach będziecie oglądali, a tymczasem zbliża nam się film Lalka z Marcinem Dorocińskim w roli Wokulskiego. Jeżeli macie chęć zobaczyć ten film i wszystko przedyskutować, to tak się składa, że bardzo dyskusyjny klub filmowy zaprasza do kina Orzeł na pierwszy pokaz i pierwsze wrażenia dokładnie no, za tydzień i jeden dzień, 30 września o 18:30, to będzie środa, kino Orzeł, dużo na pewno będzie się działo, no i dyskusje z całą pewnością będą gorące, bo jest co porównywać, oczywiście oryginał, czyli książkę, kilka filmów po drodze wyszło, mamy też świeży serial, no i ten najnowszy film na ekranie, kino Orzeł, no po prostu musicie się tam pojawić i musicie to wszystko zobaczyć. Będzie o czym dyskutować.

0: kawałek What If na antenie RMF Max. A co jeśli byśmy teraz na przykład pomnożyli każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy urodzinowy deszcz nagród razy 570, a to mielibyście 570 razy większą szansę, że to do was dzisiaj po południu zadzwonimy, a rozdajemy tysiaka za samo odebranie telefonu, a nawet 22 tysiące są do zgarnięcia w finale naszej zabawy. Ta kasa może paść już dzisiaj i już dzisiaj może trafić na twoje konto. 22 tysiące złotych, no i też jak za odebranie telefonu, to się wszystko pięknie składa, więc już teraz ślij SMS-a z hasłem Max na 7327 za 369 albo zgłaszaj się na rmfmax.pl i pamiętaj, tylko teraz twoje szanse mnożymy razy 570. Tylko 10 najbliższych minut. Nie przegap tego. SMS Max 7327.
1: Max. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
19: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
20: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
23: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
24: I po reklamie.
25: My name is Alex Warren.
26: Hello, this is September.
27: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Bydgoszcz 106.1 FM.
0: Z najnowszych prognoz publikowanych przez IMGW wynika, że nad Bydgoszczą i regionem dominować będą dzisiaj chmury. Pojawią się też przejaśnienia w postaci słońca, ale będą one w mniejszości. Przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać wychodząc z domu. Pojawią się opady deszczu, momentami dość intensywne, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, dodają eksperci od spraw meteo. Sprawdźmy teraz temperaturę. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 16 stopni.
1: RMF Max.
29: RMF Max Bydgoszcz.

Ostatniego dnia lata podrzucamy Wam trochę włoskiej energii, włoskiego słońca. To The Colors i Italo Disco w RMF Max Bydgoszcz. A teraz pozwólcie, że trochę zamieszam, jeżeli chodzi o to, czy to lato, czy wiosna, czy jesień, czy jaka tam znowu inna pora roku, bo zrobi się teraz odrobinę nostalgicznie, bo w Bydgoszczy 14 maja, więc już w takiej mocno rozwiniętej wiośnie, będzie okazja, żeby usłyszeć psał też wrześniowy. Jubileusz 20-lecia bardzo, ale to bardzo ważnej płyty Piotra Rubika i bardzo ważnej z perspektywy polskiej historii muzyki. No z całą pewnością te numery znacie doskonale. Oratorium, które od premiery w 2006 roku wzruszało setki, tysiące Polaków, no i które w różnych okolicznościach zdarza nam się śpiewać. Także jeżeli chcielibyście to wszystko zobaczyć, to tak się składa, że w Bydgoszczy będzie fantastyczny koncert. Metalcast Pałac Bydgoszcz 14 maja. Czasu jest bardzo dużo, ale pewne rzeczy lepiej sobie jednak, wiecie, zarezerwować z wyprzedzeniem, żeby się później na ostatnią chwilę nie okazało, że jakimś cudem biletów zabrakło. Będzie Piotr Rubik, będą soliści, chór, orkiestra symfoniczna, no i klaskane na pewno też będzie. A teraz mam nadzieję, że będzie troszkę głośniej. To Tame Impala i Loser w RMF Max.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od sprawnego samochodu. Zadbaj o niego podczas obowiązkowego badania technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Moto Budrex. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i nie tylko. Sprawdzimy najważniejsze elementy pojazdu i zadbamy o profesjonalną obsługę. Nie czekaj na ostatnią chwilę. OSKP Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Moto Budrex. Jedź bezpiecznie. Jedź pewnie.
10: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jestem Agata.
13: What up, it's the weekend.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
15: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
17: Z tej strony Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 11 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Kolejna osoba została zatrzymana w aferze Zonda Krypto. To jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymania doszło dziś rano.
18: Mężczyzna po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął.
17: To był Krzysztof Zasada.
15: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
17: Czy w Bydgoszczy powinno powstać metro? We Fleszu za godzinę przedstawimy Wam wyniki raportu zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury. A teraz dobra informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Już wkrótce zacznie działać całodobowe pogotowie stomatologiczne. Znajdzie się ono w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Collegium Medicum w Bydgoszcz.
19: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast tutaj dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. My planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast no oczywiście umowy wszystkie są niezbędne.
17: Podkreśla profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Collegium Medicum UMK. Jak na razie najbliższa stomatologiczna opieka nocna i świąteczna finansowana przez NFZ znajduje się w podbydgoskim Dobruczu. W przedpołudniowym fleszu kryminalna sprawa. Jest tymczasowy areszt dla jednego ze sprawców pobicia, do którego 10 września doszło w Szubinie. Chodzi o 24-latka, który był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia. Dwie inne osoby uczestniczące w zdarzeniu zostały objęte dozorem policji. Całej trójce grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności. W bydgoskich szkołach przeprowadzona zostanie kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co jest w planach? O tym teraz kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
20: Tych działań jest bardzo dużo, bo wiem, że szkoły planują różnego rodzaju happeningi, sympozja, spotkania z psychologami, z pedagogami. Są też mediacje właśnie rówieśnicze, bo niektórzy nie wiedzą, że mogą się na te mediacje zgłosić. Będzie też informacja, gdzie należy się zgłosić. Mam nadzieję, że we wszystkich szkołach w widocznym miejscu jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 116 111, przypominam ten numer.
17: Na razie do kampanii dołączyło kilkanaście szkół i instytucji z Bydgoszczym, które szykują wydarzenia związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Jeszcze na szybko propozycja dla aktywnych. Trwają zapisy na bieg niepodległości, który w Bydgoszczy ponownie odbędzie się 11 listopada na dystansie 5 km. Na ten moment na liście startowej jest już ponad 750 osób. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony aktywnabydgoszcz.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
17: Przed nami chłodne popołudnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Dobrcz czy Unisław. W drugiej połowie dnia nad miastem i regionem liczne chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu. Momentami mogą być one intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. A warunki biometeo są w łagodnym stopniu niekorzystne, ciśnienie powoli rośnie, a wiatr na ogół umiarkowany, chwilami dość silny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Hity na maksa.
13: No i pięknie nam się toczy ten wtorek. Wtorkowe przedpołudnie jak na razie, ale spokojnie, dotoczymy się do popołudnia, może nawet dotoczymy się do fajrantu, ale baby steps, małymi kroczkami, jak to się mówi. Chwila po 11, cześć, dzień dobry, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, a wy słuchacie oczywiście...
16: Max.
13: Natalia Kawałek, siemano, a to już Marlon Hofstadt, I like.

Trochę tańca, trochę ruchu od Margaret, to prima ballerina w RMF Max Bydgoszcz. A jeżeli wy mielibyście ochotę trochę się poruszać, ale no właśnie, nie macie trochę motywacji, a chcielibyście się może właśnie złapać z jakąś ekipą, która wam podpowie co i jak, no to jest okazja, żeby w najbliższą niedzielę pobiegać sobie na treningu biegowym Sparka Biega. To właśnie ta ekipa zaprasza właśnie na wspólne bieganie. O 9:00 grupa początkująca, czyli pobiegnę, ale jak coś, to idziemy, spokojne tempo, atmosfera wyluzowana, zero presji, a o 10:30 grupa średnio zaawansowana i tutaj biega się już troszeczkę konkretniej, troszeczkę szybciej. Myślęcinek albo Puszcza Bydgoska, zależnie od pogody, a szczegółów szukajcie na Facebooku Parka Biega, to oni organizują to zamieszanie.

0: pozwolę sobie rzucić kilkoma liczbami, które mogą zrobić wrażenie. 22 tysiące. Tyle kasy czeka w naszej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród. Tysiak. Taka kasa jest gwarantowana za odebranie telefonu od RMF Max. I mamy jeszcze 600. Tyle właśnie wynosi nasza runda bonusowa. Tyle właśnie razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie, które wyślecie teraz SMS-em z hasłem Max na 7327 za 3,69. Zaglądajcie na rmfmax.pl i ślijcie SMS-y z hasłem Max na 7327, to wam pomnożymy razy 600. 600 razy większa szansa, że to do was dzisiaj po południu zadzwonimy. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
10: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
9: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
10: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
9: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia, Martyna,
18: Lady Gaga.
19: Z tej strony modelki
20: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Bydgoszcz 106.1 FM.

No to nam zbudowali, podniosły klimacik. Alan Walker i Ava Max w RMF Max Bydgoszcz z kawałkiem Fate. To jeszcze przed godziną 12. I mimo, że mamy właśnie wtorkowe przedpołudnie, to ja mam dla Was też propozycję bardzo klimatyczną na nadchodzący weekend. Na Wenecji Bydgoskiej będzie się działo. 3 dni pełne atrakcji. Już od piątku okazja do tego, żeby zanurzyć się w historii, odkrywaniu niezwykłych miejsc, ale też będzie trochę sztuki. No i przede wszystkim bydgoskie smaki z włoskimi akcentami. Zaglądajcie śmiało, będzie masa warsztatów kulinarnych, będzie malarstwo, lokalne smaki, o tym podpowiadam, to podkreślam, bo jesteśmy w takiej porze już, że zaczyna człowiek myśleć o obiedzie, także weekend od piątku, godziny 18 będzie się działo w Bydgoszczy. Zaglądajcie na oficjalną stronę miasta. A my tutaj, wiecie, cały czas w klimacie ostatniego dnia lata, Gibbs i Go For Money. No i właśnie, ten ostatni dzień lata. U nas na szczęście całkiem słonecznie.

0: Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Przed nami chłodne popołudnie na termometrach. Zobaczymy maksymalnie 16 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Dobrcz czy Unisław. W drugiej połowie dnia nad miastem i regionem liczne chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu. Momentami mogą być one intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Warunki biometeo są w łagodnym stopniu niekorzystne, ciśnienie powoli rośnie, a wiatr na ogół umiarkowany, chwilami dość silny.

niektórzy tak lubią, jak się im ściemnia. Rihanna i Eminem, Love the Way You Lie w RMF Max, ale mam nadzieję, że wy lubicie prawdę, samą prawdę i tylko prawdę, bo to właśnie usłyszycie punktualnie o 12 w naszym najnowszym flashu. Zostańcie blisko RMF Max, jeszcze kilka bangerów przed 12 wam podrzucę, a później będzie wam je podrzucała Asia Meus, która zostanie z wami od 12 do 15, a my jutro słyszymy się ponownie o 9 i znowu będziecie na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się u nas w mieście. No i muzycznie też będzie całkiem nieźle. Także do usłyszenia w środowy poranek. Pa!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Wróżka, prawdę ci powie.
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
17: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: I po reklamie.
22: Tu Martyna.
23: Jestem Kuba. Dołączam.
24: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
25: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
26: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
29: Mamy południe, w RMF Max Bydgoszcz. Czas na aktualny flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Samo południe w RMF Max Sport. Dzisiaj w Sofii polscy siatkarze zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z drużyną Niemiec.
30: Statystyki naszych ostatnich meczów z Niemcami są korzystne dla biało-czerwonych, ale Niemcy mają swoje argumenty, przypomina Kevin Sasak.
31: Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki.
30: Nasz sztab trenerski zapewnia jednak, że dobrą zagrywkę rywali jesteśmy w stanie zneutralizować. W ataku musimy być cierpliwi, bo Niemcy dobrze grają systemem blok-obrona. Gdy ich blok zniweluje prędkość piłki po naszym ataku, Niemcy są w stanie skutecznie zagrać w obronie i wyprowadzić kontratak. Na to musimy uważać.
29: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 18.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
29: Czy budowa metra w Bydgoszczy ma sens? Na to pytanie odpowiada raport Centrum Unijnych Projektów Transportowych, który został wykonany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Autorzy przeanalizowali sytuację w 12 polskich miastach. Do jakich doszli wniosków? Dokument przejrzała właśnie Monika Jędrzejewska.
1: Z dokumentu wynika, że korzyści płynące z budowy metra w Bydgoszczy byłyby niewielkie, a stopień zasadności takiej inwestycji jest porównywalny z budową metra w Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. Autorzy opracowania wskazują, że metro w Bydgoszczy nie poprawiłoby bezpieczeństwa ani nie zmniejszyłoby korków, choć przyznają jednocześnie, że największe bydgoskie problemy komunikacyjne to właśnie korki i niedobór infrastruktury przesiadkowej.
29: Informowała nasza reporterka. Szybko zmieniamy środek transportu, czas na pociąg. Jak informuje profil Kolej w Polsce, w nowym rozkładzie jazdy 2026-27 nie znajdzie się bezpośrednie połączenie między Bydgoszczą a Gdynią. Pasażerowie będą musieli skorzystać z przesiadki w Laskowicach Pomorskich. W południowym Fleszu teraz finałowa dziesiątka, która walczy o tytuł Bydgoskiego Drzewa Roku. Trwa właśnie głosowanie. O tym, jak jest wybór, mówi Emilia Czekała, wiceprezes Stowarzyszenia MoDrzew, Monitoring Obywatelski Drzew.
2: Na przykład właśnie Olsza w Parku Centralnym, czy Kasztanowiec na Podgórnej, przepiękne drzewa. Jest też drzewo, które było zagrożone wycinką i które tak bardzo zjednoczyło mieszkańców, czyli drzewo na Moniuszki. Jest też drzewo przepiękne, które przysporzyło nam nieco kłopotów, jeśli chodzi o nazewnictwo samego gatunku, ponieważ trzeba przyznać, że różnie jest opisywany w różnych książkach. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na cyprysa lejlandzkiego.
29: Głosowanie trwa do 8 października za pośrednictwem strony bydgoskiedrzeworoku.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 dni później. Kibice basketu mogą zacierać ręce. W sobotę 26 września inaugurację sezonu Basket Ligi Kobiet z udziałem Artego. I to jaka? Na sam początek w hali Grupa Moderator Arena derbowy mecz bydgoszczanek z Energą Toruń. Początek o 18. To był Flash o 12 w pigułce. Za godzinę o bezpłatnych warsztatach, które przygotowują Was do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
29: Po dużo chmur i opady deszczu, tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu. Są jednak szanse na rozpogodzenie, a to oznacza chwilę ze słońcem i błękitem na niebie. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni. W nocy z wtorku na środę na skali okolice 9, 10 z plusem. Jutro więcej słońca i już bez opadów. Temperatura jednak bez zmian.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
3: No i pięknie. Połowa wtorku za nami, RMF Max w głośnikach i wszystko gra. Może być tylko lepiej, jak wygracie u nas naprawdę duże pieniądze. A jak to zrobić? Będę podpowiadać. Asia Meus, witam.

22 dzień września w kalendarzu i 22 tysiące złotych do wygrania tutaj w RMF Max. No i to już brzmi jak naprawdę dobry plan na wtorek. Chcielibyście 1000 razy więcej szans na takie pieniądze? Bardzo proszę. Właśnie teraz odpalam specjalnie dla Was turbo okazję i pomnożę każde Wasze zgłoszenie do naszej zabawy razy 1000, pod warunkiem, że się pochwalicie miesiącem swoich urodzin. Dokładnie tak, w treść SMS-a wpisujecie miesiąc swoich urodzin, na przykład wrzesień, i wysyłacie tą wiadomość pod 7327 za 3,69. Miesiąc urodzin może przynieść Wam 1000 razy więcej szans na finał, więc teraz ślemy ten miesiąc pod 7327, a 22 tysiące złotych 22 września oczywiście do wzięcia.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10/10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
20: Mamy niskie ceny!
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
21: I po reklamie.
23: Tu Kasia.
24: Jestem Radek, a to moja ekipa.
25: Hey, this is Calvin Harris.
26: Cześć, tu Daria Zawiałow.
27: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.

Najpiękniej o miłości śpiewa w RMF Max, oczywiście Zalia, Tylko kochaj mnie. A to akurat jest bardzo łatwe, jeżeli mówimy o naszych siatkarzach, bo dzisiaj kibicujemy chłopakom. O 18:00 walczą z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Także już teraz wszystkie ciepłe myśli wysyłamy w stronę naszych siatkarzy. No oni sobie na pewno poradzą, ale sami wiecie jak jest. Taki zmasowany doping od kibiców jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. A sprawa jest poważna, powiedziałabym nawet, że to jest sprawa wagi narodowej, bo wiadomo, że nic nas, Polaków, tak nie cieszy narodowo, jak pokonanie Niemca. Także chłopaki, wiecie co robić. Chłopaki, wiecie co robić.

I tak doskonale brzmi wtorek w RMF Mach. Kasaj na poprawę humoru wszystkim tym, którym pogoda dzisiaj popsuła humor. No bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatni dzień lata, umówmy się.

0: Śnieg świeży na Kasprowym, deszcz, chmury, wszędzie chłodno. Ale może jeszcze pogoda nas zaskoczy. Najnowsze przewidywania ekspertów w tym temacie w RMF Max już za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakie ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Czytamy, bo kochamy!
16: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
15: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
16: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowid.
22: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Bydgoszcz 106.1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Dużo chmur i opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu. Są jednak szanse na rozpogodzenie, a to oznacza chwilę ze słońcem i błękitem na niebie. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni. W nocy z wtorku na środę na skali okolice 9, 10 z plusem. Jutro więcej słońca i już bez opadów. Temperatura jednak bez zmian.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Jay-Z i Alicia Keys w RMF Max 5 minut przed 13. To was może zainteresować przed końcem miesiąca w pracy. Kontakt z ptakami pomaga na stres, zwłaszcza śpiew ptaków na nas dobrze działa, tak mówią nowe badania. No może działa, ale nie na wszystkich, a na pewno nie na tych, którym ptaki zostawiły pamiątkę, na przykład na szybie samochodu. 13 za 4 minuty będzie nowy flash o dniu bez samochodu.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
7: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Pora na flash o 13 w RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach komunikacją jeździmy za darmo. Eksperci studzą jednak entuzjazm, jeden dzień naszych nawyków nie zmieni, a kluczem do przesiadki z aut jest raczej niska, stała cena biletu.
5: Taka cena biletu dla komunikacji miejskiej powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni.
4: Mówił Mateusz Sobociński z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem liczba rejestrowanych w Polsce aut rośnie średnio o 3,5% rocznie. To trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Gotowe jest już Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. To najnowsza inwestycja Collegium Medicum w Bydgoszczy. Powstała ona przy Szpitalu Biziela. Skorzystają na tym studenci, a także mieszkańcy Bydgoszczy, którzy zyskają całodobowe pogotowie stomatologiczne.
6: Mamy dosyć dużą kadrę związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
7: Czyli ten lekarz, który będzie pełnił takie dyżury, może wywodzić się z Państwa kadry dydaktycznej?
6: Tak, tak, jak najbardziej. Natomiast jesteśmy otwarci tutaj na szeroką współpracę, dlatego że, tak jak w szpitalach, mamy doświadczenie w organizowaniu takich trudnych jednostek i tam, gdzie nie ma wielu chętnych.
4: Z profesorem Dariuszem Grzanką, prorektorem do spraw Collegium Medicum UMK, rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Obecnie trwają rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uczelnia szacuje, że będzie gotowa świadczyć pomoc stomatologiczną do końca roku. W Śródmieściu wypięknieje kolejna zabytkowa kamienica. O tym krótko teraz we Flash o 13. Rozpoczął się drugi etap remontu budynku na rogu Dworcowej i Pomorskiej. Renowacja frontowej elewacji jest współfinansowana z budżetu miasta. I pozostałe informacje. Wiecie, co spakować, gdy szybko trzeba będzie opuścić dom? Tego będzie można nauczyć się podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez PCK w Bydgoszczy. Zapisy zostały przedłużone do końca listopada.
8: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich pracowników, może dyrektorów jakichś urzędów, może na przykład dyrektorzy szkół chcieliby przeszkolić swoich nauczycieli. To będą szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, które się zapiszą, ale także dla większych grup.
4: Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy. Jeszcze szybko o sporcie. Szczypiorniści Promar AZS UKW Bydgoszcz rozpoczęli nowy sezon w pierwszoligowych rozgrywkach. Za nami dwie kolejki. Aktualny bilans, wyjazdowe zwycięstwo i domowa porażka, ale po rzutach karnych. Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że w ciągu najbliższych godzin należy spodziewać się przede wszystkim chmur, gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, i parasole pójdą w ruch. Są jednak szanse na rozpogodzenie, a to oznacza chwilę ze słońcem czy błękitem na niebie. Na termometrach do 16 stopni, a w nocy słupki rtęci obniżą się do minimum 9 kreski, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Ciśnienie zaczyna powoli rosnąć.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22. Hity na maksa.
9: 3 po 13 we wtorek. Dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, prośby o podwyżkę. Więc może spróbujmy sobie razem podejść szefa sposobem. Tak wiecie, żeby szefowi zrobiło się bardzo miło. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie, no?
10: Max.
9: No i koniecznie dorzućcie imię, żeby szef wiedział, że to o nim te dobre słowa. Wszystkie dobre głosówki o swoich szefach nagrywacie teraz i wysyłacie na Messengerze RMF Max. Dobrym słowem załatwimy i podwyżkę, i gadżety od Maxa. Asia Meus, dzień dobry raz jeszcze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mały jest ten numer na przerwę w pracy. Właśnie tego teraz potrzebowaliśmy 18 minut po pierwszej. Kilka takich muzycznych, głębokich wdechów. No i duże pieniądze, bo 22 tysiące 22 września są do wzięcia tutaj w RMF Max. Taką nagrodę główną proponujemy Wam dzisiaj w finale, w którym za samo odebranie telefonu możecie dostać od nas 1000 zł. Gwarantowany 1000. A robi się jeszcze lepiej, bo mam dla Was przygotowaną rundę bonusową i właśnie teraz każdego SMS-a pomnożę razy 550. Sprawa jest prosta. Wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69, a do puli wpada Wam 550 szans. Nie wahajcie się ani minuty dłużej. MAX niech leci teraz pod 7327 22 tysiące. Do wzięcia.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
22: I po reklamie.

0: jestem Tomek, a to moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Kari Imcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.

Katy Perry już śpiewa o piątku, ale w sumie we wtorek po południu, to przecież można już o piątku pomyśleć. Na pewno tą historię dzisiaj zobaczycie w internecie. Ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i w podłodze. To akurat sytuacja z Włoch. Karabinieri znaleźli te pieniądze w jednym z mieszkań. Oczywiście kasa, jak się domyślacie, była nielegalna i ci, co ją tam poukrywali w tych ścianach, to już z policją sobie porozmawiali. No jedno się tylko w tej historii nie zgadza, bo to chyba nie było mieszkanie, tylko sejf z aneksem kuchennym.

0: sobie podwyżkę w dzień ćwiczenia takiej prośby do szefa. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie. Nagraj głosówkę, wyślij do Maxa na Messengerze, a jak szef usłyszy w radiu, no to przecież nie będzie mógł odmówić. Messenger RMF Max w temacie dobrych słów o twoim szefie. Już aktywne.
1: Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. Domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość.

0: warunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hej, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Sprawdzisz?
15: Sprawdź.
14: Sprawdź.
15: Pogoda w RMF Max.
16: Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że w ciągu najbliższych godzin należy spodziewać się przede wszystkim chmur, gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, no i parasole pójdą w ruch. Są jednak szanse na rozpogodzenie, a to oznacza chwilę ze słońcem czy błękitem na niebie. Na termometrach do 16 stopni, a w nocy słupki rtęci obniżą się do minimum 9 kreski, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Ciśnienie zaczyna powoli rosnąć.
13: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: macie, tak jak ten Give It Up To Me, ale mamy też dla was nowe propozycje, które na pewno pokochacie. Poznajcie Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Jest 14 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie na jednym bilecie. Co jest najtrudniejsze, by go wprowadzić?
7: Największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku.
6: Informował Paweł Konieczny.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
6: Po południu ważne informacje dla kierowców i nie tylko. Zgodnie z aktualnym harmonogramem do końca września zakończy się część prac zleconych przez miejskie wodociągi. Chodzi o budowę zbiorników retencyjnych. Aktualnie utrudnienia występują m.in. w Śródmieściu. To skrzyżowania Mazowiecka-Pomorska, Racławicka-Ogrodowa i Dworcowa-Marcinkowskiego-Sienkiewicza. Wiemy, gdzie powstaną nowe ekrany akustyczne ograniczające hałas na trasie S5. Do tego tematu wrócimy we fleszu za godzinę. Szybko zmieniamy temat. Na czerwono podświetlone zostaną budynki użyteczności publicznej w Bydgoszczy, takie jak przedszkole przy Lelewela czy zespół szkół przy Puszczykowej. Stanie się tak 19 października i to będzie symboliczny finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
8: 19 listopada to jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i tego dnia każdy może symbolicznie włączyć się właśnie w ten sprzeciw. Każdy prywatny człowiek może zapalić jakieś światełko w swoim oknie na czerwono, żebyśmy my wszyscy byli świadomi, że popieramy dzieciństwo bez przemocy.
6: Do udziału w akcji zachęca koordynatorka kampanii Maria Janowska, członek Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Trwa głosowanie w konkursie na bydgoskie drzewo roku. Jest już finałowa dziesiątka, to m.in. Złoty Bronek, Dąb Lotników i Cyprys Sławek.
9: Tu na ja gorąco zachęcam, myślę, że każdy znajdzie jakiegoś swojego ulubieńca. Gorąco zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę bydgoskiedrzeworoku.pl. Tam można oddać swój głos. Głosujemy do 8 października i można głosować raz z jednego adresu e-mail. To jest ważne, też nasz informatyk tego pilnuje, bo jednak myślę, że dla wielu osób już w mieście stał się to bardzo ważny plebiscyt i bardzo nas to cieszy.
6: O czym mówi Emilia Czekała, wiceprezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Modrzew. Popołudniowe flesze finiszujemy sportem. Po wywalczeniu przez Abramczyk Polonii awansu do żużlowej PGE Ekstraligi emocje już opadły. A teraz krótkie podsumowanie sezonu, dodajmy niezwykle udanego. W 18 meczach bydgoszczanie odnotowali 16 zwycięstw i 2 remisy, a to oznacza, że drużyna Gryfów nie przegrała ani jednego spotkania.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody. W ciągu najbliższych godzin nad naszym regionem liczne chmury, które mogą ze sobą przynieść słabe przelotne opady deszczu, choć to jeszcze nic pewnego, zaznaczają synoptycy CMGW. Są szanse na rozpogodzenia, czyli chwile ze słońcem, na termometrach okolice 16 z plusem. Noc ma być pogodna, parasole nam się nie przydadzą, słupki rtęci po zmroku obniżą się do minimum 9 kreski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22. RMF Max.
2: Dzisiaj załatwiamy podwyżkę w pracy dobrymi słowami o waszych szefach.
10: Nikt nie wie tego, że uwielbiam szefa swego, bo mam najlepszego i nie chciałabym innego.
2: No i to sprytna Ania, bo nie dość, że nie mówi, jak szef ma na imię, czyli to może być każdy, to jeszcze komplementuje tak, że to naprawdę może być każdy szef. Dobre słowo o twoim szefie wrzuć głosówkowo na Messengera RMF Max. Może załatwimy podwyżkę. Asia Beus, cześć ponownie.

Wszyscy byśmy tak chcieli sobie przedłużyć lato, nie o jeden, a o wiele dni, no ale niestety tak się nie da. Ostatni dzień lata, nie tylko w muzyce, jest też w kalendarzu, no i od jutra nic z tym nie zrobimy. Od jutra oficjalnie jesień. No to jak już jesteśmy w tych trudnych tematach, to teraz ceny paliw, bo to też jest jakiś horror. Ale spokojnie, dzisiaj jeden z ministrów powiedział, że on też, minister, płacze jak tankuje. Ministra też boli, nawet bardzo, tak mówi minister. A mi się wydaje, że chyba jednak pana ministra to boli trochę mniej. Bo wiecie, minister to od tego bólu może sobie jeszcze odliczyć kilometrówkę.

0: Razem z Tukalers dorzucamy Wam trochę mocy, żeby ten wtorek w pracy uciekał Wam troszeczkę szybciej. No i niech motywuje Was jeszcze wizja 22 tysięcy złotych. Tyle można dzisiaj wygrać w RMF Max. Jedno zgłoszenie daje Wam szansę na dwa finały dzisiaj i w piątek, więc teraz nie czekajcie ani chwili dłużej. Max. I ślijcie hasło Max pod 7327369, ale dwie szanse na finał.
1: Reklama.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

KKKKK, MJ Deli Supreme w RMF Max, 29 minut przed 15. Uwaga, właściciele kotów. Uwaga, bo zaczynają grasować koci uwodziciele. I to mogą być wasi sąsiedzi. Zjawisko, jak się okazuje, jest coraz bardziej popularne. No generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy nie mają kotów, wabią do siebie na przykład smakołykami kota sąsiada, żeby się z nim pobawić, poprzytulać, żeby trochę pomruczeć, a potem kot wraca do siebie. No i wiecie, w ten sposób sąsiad myśli, że trochę ma kota, a trochę nie ma. A prawda jest taka, że w ten sposób to kot ma nowego podwładnego.

0: me back.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.

0: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
1: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
0: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
1: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
0: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Emila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody. W ciągu najbliższych godzin nad naszym regionem liczne chmury, które mogą ze sobą przynieść słabe przelotne opady deszczu, choć to jeszcze nic pewnego, zaznaczają synoptycy z IMGW. Są szanse na rozpogodzenia, czyli chwile ze słońcem, na termometrach okolice 16 z plusem. Noc ma być pogodna, parasole nam się nie przydadzą, słupki rtęci po zmroku obniżą się do minimum 9 kreski.
5: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.

dokładnie tak jak śpiewa Daria Zawiało, w kilka krótkich momentów i będziecie po pracy. A żeby było łatwiej przetrwać resztę popołudnia, za chwilę w RMF Max Justyna i Piotrek. Ja dziękuję, słyszymy się jutro po 12. Asia Meus, pa, pa!

0: reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sprawnego samochodu. Zadbaj o niego podczas obowiązkowego badania technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Moto Budrex. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i nie tylko. Sprawdzimy najważniejsze elementy pojazdu i zadbamy o profesjonalną obsługę. Nie czekaj na ostatnią chwilę. OSKP Moto Budrex. Ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Moto Budrex. Jedź bezpiecznie. Jedź pewnie.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, to jest najnowszy flash o 15.00. Tomek Urbański, zaczynamy. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada stworzenie dodatkowych miejsc ukrycia obok niektórych przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie ich brakuje.
2: Konieczne są takie natychmiastowe działania. Nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
1: Kierwiński zapowiada, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Przy trasie S5 powstaną nowe ekrany akustyczne. W jakich miejscach? Łączymy się z Moniką Jędrzejewską, która jest w Rynarzewie. To właśnie mieszkańcy tej miejscowości zgłaszają problem z nadmiernym hałasem.
3: Drogowcy z GDDKiA prowadzą obecnie uzgodnienia i pracują nad programem dużej inwestycji związanej z ustawieniem ekranów akustycznych na całej długości S5 od Wielkopolski do Grudziądza. Jest to efekt m.in. skarg mieszkańców i decyzji marszałka województwa o tym, aby ograniczyć oddziaływanie S5 na środowisko. Jednocześnie temat hałasu generowanego przez ruch na obwodnicy Bydgoszczy pojawił się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Wiadomo, że na tym odcinku nowe ekrany pojawią się m.in. w Pawłówku, nad Kanałem Bydgoskim, w Osówcu i w Kruszynie.
1: Podaje reporterka RMF Max Bydgoszcz. Sprawdzamy, co teraz ciekawego dzieje się w mieście. W bydgoskim Myślęcinku rozpoczęła się dzisiaj Akademia Bezpieczeństwa Bezpieczna Droga do Szkoły 2026. Do trzydniowej akcji zgłosiło się około 1000 uczniów z podstawówek. Dzieciaki dowiedzą się, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. W programie także udzielanie pierwszej pomocy. Akcja na terenie miasteczka rowerowego, m.in. z udziałem Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, potrwa do czwartku. Ostra rywalizacja o tytuł bydgoskiego drzewa roku. We fleszu o 15.00 powracamy do finałowego etapu głosowania w plebiscycie Stowarzyszenia Modrzew. To od waszych głosów zależy, jakie drzewo zostanie numerem 1.
4: W zeszłym roku jedno drzewo uzyskało kilkaset głosów. Tam było bardzo mocne poruszenie ze strony Politechniki Bydgoskiej. Było wspaniałe, naprawdę. I rzeczywiście to drzewo zwyciężyło. No a w tym roku naprawdę zapowiada się ostra rywalizacja między tymi drzewami. Widziałam już na mediach społecznościowych, że różne frakcje się tworzą, zwolenników różnych drzew. Wspaniale się to ogląda, obyśmy tylko mogli się kłócić o takie rzeczy, naprawdę.
1: Mówiła Emilia Czekała, wiceprezes Stowarzyszenia Modrzew, Monitoring Obywatelski Drzew. Głosowanie trwa do 8 października za pośrednictwem strony bydgoskiedrzeworoku.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 dni później. A teraz u nas popołudniowy flash sportowy. Ten serwis przedstawi dla was Krzysiek Chwaliński.

0: Max.
1: To flash sportowy RMF Max. O 18.00 polscy siatkarze zagrają z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Selekcjoner biało-czerwonych wymaga od swoich podopiecznych koncentracji.
2: Trener Grbicz wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na boisku, ale na dekoncentrację na pewno nie pozwoli. W naszym obozie panuje też takie przeświadczenie, że jeśli zagramy na swoim normalnym, wysokim poziomie, to ten mecz po prostu wygramy.
1: Mówił Patryk Serwański. Piłkarska ekstraklasa bije kolejny rekord finansowy i frekwencyjny. Po raz pierwszy wszystkie kluby przebiły barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Pod względem frekwencji Ekstraklasa awansowała na 7 miejsce w Europie. W przyszłym sezonie wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła decyzję o skróceniu dystansu o 2 lub 3 okrążenia.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Jak zapowiadają synoptycy, w kolejnych godzinach należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Gdzieniegdzie mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni, a w nocy z wtorku na środę słupki rtęci obniżą się do minimum 9 kreski. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. Jutro bez opadów, a na termometrach tak jak dziś okolice 16.
5: No to lecimy dalej z tym wtorkiem. 4 minuty po godzinie 15:00, tu RMF Max, tu kanał na ławczy.
6: Zgadza się. Justyna Borycka.
5: Piotrek Świderski, witamy serdecznie.
6: Ta ekipa z wami dzisiaj do godziny 18:00. Będzie zabawa, słuchajcie, będzie się działo, a teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie, tak romantycznie.

0: Justin Jack Style to Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Kanał nadawczy, jak coś, trochę nam ucięło.
2: No, zdarza się. Dziś ostatni dzień lata, moi drodzy. No i co, forma u mnie znowu nie zrobiona. Tak jak poprzednie lato.
0: No widzę, że trochę się panika pojawiła w twoich oczach, ewidentnie. No ale co, no nie było czasu na siłownię, na rower, jak to się, co się stało?
2: Jakoś tak wyszło.
0: Tak, po prostu tak wyszło. Dobra, ja też w podobnym temacie, słuchajcie, widziałam wczoraj gościa na rowerze, który jechał zupełnie nie trzymając się kierownicy, tak długo jechał. Mhm. I też mi się przypomniało, że ja tego lata miałam się nauczyć tak jeździć, bo nie potrafię jechać nie trzymając.
2: No
0: się kierownicy. Nie nauczyłam się, nie zdążyłam, no, a dzisiaj ostatni dzień lata. I stąd nasze pytanie do was. Czego nie zdążyliście tego lata zrobić?
2: A bardzo chcieliście. Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Chętnie posłuchamy, puścimy to później na antenie.
0: Oczywiście. Jak chcecie się usłyszeć w RMF Max, to teraz prosimy o głosówki na naszym Messengerze. Ale tak letnio jeszcze można pochillować. Tame Impala i Loser teraz, a my czekamy na głosówki. Czego nie zdążyliście zrobić tego lata? Dajcie znać.

0: Ale ten numer ma moc. Alan Walker i Iwa Max w RMF Max na 19 minut po godzinie 15.
1: To się zgadza. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Słuchajcie, kończy się lato. Ostatni dzień lata. Ja nie zdążyłam się nauczyć jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy.
0: Ja nie zrobiłem formy.
1: Piotrek nie zrobił formy na lato. A czego wy nie zdążyliście zrobić tego lata?
2: Tego lata nie zdążyłam grilla kupić, więc u nas nie było żadnego grilla.
0: O nie.
1: Jak? Ani jednego grilla?
0: U mnie przynajmniej było ze 4.
1: Kasia, Jezu, to musisz... Ale jeszcze będą ciepłe dni, to nadrobisz.
3: Ja niestety nie zdążyłam opalić nóg z tyłu.
0: To jest hit.
1: Czyli nie, mało leżenia na brzuchu było, ale to spoko, to akurat zanim ci zejdzie, to do przyszłego roku sobie zrobisz tylko tył, a przodu nie. I jakoś może się to wyrówna.
4: Siemano, tu Sławomir z Gdyni. Ja nie zdążyłem wykąpać się w morzu.
1: Hej! Sławek, no nieźle, być tak blisko i tego nie zrobić.
0: Tak, jak to mówią, szef bez butów chodzi.
1: Dokładnie, ale może gofra chociaż zjadł, no. Jak macie jakieś jeszcze rzeczy, którymi byście się chcieli podzielić, czego nie zrobiliście tego lata, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na

0: dzieci, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
0: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: To Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. This is what you came for. 33 minuty po trzeciej w RMF Max.
1: A my na naszym Maxowym Messengerze pytaliśmy was, czego nie zdążyliście zrobić tego lata. No i mamy kolejne głosówki.
0: Tak jest.
2: Tego lata nie zdążyłam pojechać do pracy rowerem 15 km w jedną stronę. Obiecuję poprawę w następnym roku.
0: No, przyjmujemy to.
2: Będę pracować w tej firmie.
0: Przyjmujemy postanowienie poprawy.
3: Ja nie zdążyłem pójść nad jezioro, chociaż mieszkam 400 metrów od tego jeziora.
1: No to kolejny.
0: To można powiedzieć, że teraz już tylko morsowanie jeszcze wchodzi w grę, nie?
1: O, na przykład.
0: A co jeszcze mamy?
4: Ja na przykład nie zdążyłam w ogóle być na wakacjach do końca wakacji.
0: To tutaj mogę zbić piątkę akurat w tej sytuacji, ale spokojnie, nasz czas

0: To już ostatnia szansa, żeby zgłosić się po 22 tysiące złotych. Tyle hajsu jest dzisiaj do wygrania w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max.
1: I 1000 złotych za samo odebranie telefonu. No słuchajcie, nie ma na co czekać, trzeba teraz łapać za telefon. I ślemy Max, hasło pod 7327 za 369, no żebyśmy mogli do was zadzwonić, a będziemy dzwonić

0: dosłownie za moment. No więc jeśli słyszysz to teraz, to musiał być znak po prostu.
1: Tym bardziej zróbcie to teraz, bo teraz mnożymy wasze szanse razy 650 w rundzie bonusowej.
0: Ile?
1: 650.
0: Dużo. Dużo, słuchajcie.
1: Max
0: na 7327. Jej!
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Jak zapowiadają synoptycy, w kolejnych godzinach należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Gdzieniegdzie mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni, a w nocy z wtorku na środę słupki rtęci obniżą się do minimum 9 kreski. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. Jutro bez opadów, a na termometrach tak jak dziś okolice 16.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. 11 minut zostało do godziny 16. Tu kanał nadawczy, tu RMF Max. Być może już o tym słyszeliście, ale przypominamy, że dzisiaj dzień bez samochodu, więc w wielu polskich miastach komunikacja jest za free.
1: I ja powiem tak. Nie cierpię tego dnia.
0: Czemu?
1: Bardzo mnie wkurza, dlatego że czuję się jak ostatni frajer, ponieważ ja jak jeżdżę normalnie komunikacją miejską na co dzień, mam kupiony bilet miesięczny, to ja dzisiaj nie mam za darmo. Przecież nikt mi tego dnia nie odejmie od biletu, tak?
0: A powinien. No,
1: a powinien. Więc pozdrawiam wszystkich w podobnej sytuacji. No przynajmniej można udawać, że się dzisiaj z pracy wraca za darmo.
2: Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej do od miesiąca.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Dziś ostatni dzień lata, ale za oknem pogoda już typowo jesienna. Chmury przykrywają dziś niemal całą Polskę.
5: W większości kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Temperatury też będą pozostawiać sporo do życzenia, bo będzie od 12 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 18 na północnym zachodzie.
4: Mówił geograf i przyrodnik Zbigniew Kania, a na Kasprowym Wierchu śnieg. Do czwartku może spaść nawet 30 cm, później ma się ocieplić.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Po południu na drogach Bydgoszczy panuje duży ruch. Nie zmienił tego Europejski Dzień Bez Samochodu. To może po pracy skorzystacie z roweru. Warto zobaczyć, jak rozwinęła się sieć ścieżek rowerowych. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tylko w tym roku powiększyła się ona o 7 km. Nowe trasy pojawiły się m.in. w Fordonie, a także na osiedlu Leśnym. Szybko o pozostałych tematach, jak informuje profil Kolej w Polsce. Z nowego rozkładu jazdy zniknie bezpośrednie połączenie Bydgoszcz-Gdynia. Do tego miasta dojedziemy z przesiadką w Laskowicach Pomorskich. Przy Bizielu powstało Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. To najnowsza inwestycja Collegium Medicum w Bydgoszczy. W budynku za 69 milionów złotych, jak już Was informowaliśmy w naszych fleszach, znajdzie się nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna finansowana przez NFZ. Z nowego gmachu skorzystają także studenci kierunku lekarsko-dentystycznego.
6: Dlatego, że tutaj są też powierzchnie dydaktyczne. Oprócz tego, że oczywiście oni będą korzystali z tej części klinicznej, to ta część dydaktyczna tutaj jest rozwinięta. My jak gdyby uczymy poprzez świadczenie usług medycznych, więc jeżeli świadczymy je na wysokim poziomie, w dobrym miejscu, w dobrej jakości, no to no, oni korzystają, dlatego że no, tak tym, do czego dążymy, żeby dobrze wykształcić studenta medycyny, studenta kierunków medycznych w ogóle, to jest zobaczenie takiego złotego standardu.
4: Mówił profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Collegium Medicum UMK. Nawet 5000 złotych dla najzdolniejszych uczniów z Bydgoszczy regionu we Feszło 16. Teraz marszałkowskie stypendia. Posłuchajcie szczegółów.
7: W tym roku wsparcie finansowe trafi do 1500 najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów regionu. Wnioski można składać do końca września. Stypendia będą przyznawane w ramach dwóch programów. Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Miesięczne wsparcie wynosi od 300 do 500 zł i wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego.
4: Tyle Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Teraz uwaga, amatorzy biegania. Warto się pospieszyć, już teraz zapisać się na bieg niepodległości, który w Bydgoszczy ponownie odbędzie się 11 listopada na dystansie 5 km. Liczba miejsc jest ograniczona. Na ten moment na liście startowej znajduje się już ponad 750 osób. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony aktywnabydgoszcz.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: Noc w Bydgoszczy i regionie ma być pogodna, a raczej bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy. A jeśli chodzi o temperaturę, to po zmroku na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy minimum 9-10 stopni. Będzie wyraźnie chłodno. Jutro więcej rozpogodzenia, to oznacza dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Na termometrach bez większych zmian. W środę na skali 16-17 z plusem. W czwartek znowu przydadzą się parasole.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
8: 4 minuty po 16, udało mi się skończyć zimny obiad. Jest to sukces. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tej sytuacji, ale tak to jest, jak się wtorek troszeczkę przeciągnie albo za bardzo się trzeba spieszyć, nie?
9: A my jedziemy dalej, tu kanał nadawczy w RMF Max. Siemano ponownie.
8: Boryska i Świderski z wami jeszcze do godziny 18, a to już Marlon Hofstadt i I Like.

0: bez końca.
1: Oskar Sym z głośnikach i humor gitów, a tu kanał nadawczy w RMF Max. 14 minut prawie po godzinie 16.
2: Może być, słuchajcie, jeszcze lepiej, bo jak kiedyś widzieliście w filmie, że ukrywają mafiozi brudny hajs w dość nietypowych miejscach, to słuchajcie, takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czytam właśnie, że włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu pod podłogą i w ścianach znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce i było tego tak dużo, że podobno wynosili w wiadrach z podłogi i ze ścian.
1: Wow, no może oni po prostu chcieli sobie zrobić solidny fundament finansowy.

0: Bracia Fastboy Music Sounds w RMF Max, 19 minut po godzinie 16, tutaj cały czas kanału nadawczy. A tymczasem, słuchajcie, weszły przepisy o balkonach. Teraz deweloperzy będą musieli montować na nich wysokie przegrody, tak żeby już sąsiad was przypadkiem nie mógł podglądnąć. Poza tym, słuchaj dalej,
1: no,
0: że balkony będą musiały mieć 2 metry szerokości, będą większe.
1: To jest...
0: minimum 2 metry.
1: Przepraszam, może to jest słaby żart, ale tak mi się wydaje, że to daje szansę, że będą balkony większe od mieszkań, które możesz kupić.
0: Mikrokawalerka na balkonie?
1: Tak. I to jeszcze wiadomo, z kuchnią w formie grilla, a łazienkę to można jeszcze dogadać.
2: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to Twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla Ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na Ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My na urodziny RMF Max nie chcemy od was prezentów, bo to my wam je rozdajemy.
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nawet 22 tysiące złotych, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Takie między innymi prezenty są w naszych koszach.
2: Ale też 22 tysiące złotych przede wszystkim. No i 1000 złotych za odebranie telefonu, więc dobra, mi się już ręce trzęsą, to ja nie będę czekać, Piotrek, ja po prostu wykręcam ten numer.
1: Dzwonimy.
2: Zobaczymy, co
1: i
2: się
1: czekamy,
2: stanie.
1: Czekamy jak zwykle 6 sygnałów.
2: Tak jest. Bardzo bym chciała, żeby te... 22 tysiące.
1: Dziś?
2: 22 września.
1: Trafiło do kogoś z was.
2: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Jędrzej,
2: gdzie cię zastaliśmy?
3: W Poznaniu.
2: W Poznaniu, okej, to tak Poznań szeroko geograficznie. Tak. A jesteś po pracy, przed pracą?
3: Już w domku.
2: Okej, super. Czyli masz chwilę, żeby teraz z nami pogadać i mam nadzieję też...
3: Jak najbardziej.
2: Świetnie, żeby się też ucieszyć, bo 1000 złotych już leci do ciebie za samo odebranie telefonu. Masz tysiaka, Jędrzej.
3: No wspaniale.
2: Jest to doskonała wiadomość.
1: I teraz pytanie, Jędrzej, grasz dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: Gram dalej, oczywiście.
2: No i pięknie, o to chodzi.
1: Ty takich po prostu ludzi potrzebujemy tutaj.
2: Chwytasz życie tak, jak trzeba. No to tylko przypomnimy, że mamy tych urodzinowych koszy, słuchaj, 30, w nich są przeróżne nagrody, od aparatów Instax przez Nutribullety po konsolę PS5. Jest też oczywiście 22 tysiące złotych w jednym z koszy. No i teraz pytanie, który numer wybierzesz?
3: Wybieram numer 7.
1: Szczęśliwa siódemka, tak?
3: Tak.
2: Zawsze
3: tak
2: ta siódemka dla ciebie szczęśliwa, czy pierwszy raz próbujesz szczęścia z siódemką?
3: Nie, nawet mam numer mieszkania 7.
2: O, no dobrze. To się pięknie składa, słuchaj. Sprawdzamy, co pod numerem 7?
1: Definitywnie?
3: Sprawdzamy.
1: No to Jędrzej, wygrałeś u nas Instaxa.
2: Instax to jest taki aparat, który od razu wywołuje zdjęcia. Wyskakują z niego już takie małe, urocze, jak za dawnych lat foteczki.
3: To się cieszę.
1: A możesz też, możesz też zagrać jutro, bo jutro 23 tysiące złotych w RMF Max do wygrania.
3: Na pewno to zrobię.
2: Kasa po prostu czeka na was w RMF Max. Codziennie ktoś coś wygrywa, co nas bardzo cieszy. To jest mega przyjemne w tej pracy, że możemy was czymś obdarować. 23 tysiące złotych nadal w jednym z naszych koszy i 1000 złotych jutro znów za odebranie telefonu.
1: A naprawdę warto się już teraz zgłaszać, bo jednym SMS-em za 3,69 z hasłem Max pod 7327 wchodzicie do gry o aż dwa finały. Jutrzejszego oraz piątkowego. Śli Max na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niektórzy z was mogą kojarzyć ten numer w trochę innej wersji. To Star Sailor, a także ekipa Offenbach, Four to the Floor. To właśnie oni wzięli się za remix tego klasyka.
1: No i brzmią pięknie, przyznam.
0: Też mi się podobał.
1: Tak.
0: To nasza nówka sztuka w RMF Max i będziemy mieć tego jeszcze dzisiaj więcej.
1: Będziemy też mieć nowe wiadomości pogodowe i ja nie chciałam...

0: Chciałbym nikogo martwić, ale dzisiaj na Kasprowym to już kupa śniegu. Można zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. Natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na słońce i 20 stopni, więc jeszcze to lato może nie takie stracone, no. Zobaczymy.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Czytamy, bo kochamy.
15: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
14: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
15: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Noc w Bydgoszczy i regionie ma być pogodna, a raczej bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy. A jeśli chodzi o temperaturę, to po zmroku na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy minimum 9-10 stopni. Będzie wyraźnie chłodno. Jutro więcej rozpogodzenia, to oznacza dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Na termometrach bez większych zmian. W środę na skali 16-17 z plusem. W czwartek znowu przydadzą się parasole.

0: Ale klasyk Dany i Only You w RMF Max. Jest jeden. Jeden taki pan Robert na świecie.
1: Pola Grodak. Słuchajcie, dzisiaj ważna rocznica. Dokładnie 11 lat temu Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem strzelił 5 goli w 9 minut.
0: Ach, to jest piękne. Ja bym chciała powiedzieć, że kiedy jest mi smutno,
1: tak,
0: to odpalam sobie te 5 goli w 9 minut na telefonie, łezka wzruszenia i od razu dzień jest piękniejszy. Naprawdę, polecam, jakby ktoś miał ciężki dzień. A w ogóle a propos Roberta Lewandowskiego jeszcze, to w najbliższy piątek on ma szansę rozegrać kolejny swój mecz, 168 już w naszej reprezentacji.
1: Jest weteran, kapitan nasz.
0: Totalnie, ale twierdzi, uwaga, i tutaj cytat z pana Roberta: ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce.
1: Ta, nie powiedział nikt nigdy o tej porze w robocie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
4: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
10: Bydgoszcz 106.1 FM.
11: W RMF Max Bydgoszcz, czas na flash o 17.00. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. W Gdyni drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym 16 filmów. Kogo można zobaczyć na wielkim ekranie?
12: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violette Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80. Mniej obcy to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
11: W Gdyni jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
11: Trzech na jednego. We wrześniu 17 kryminalna sprawa z pobliskiego Szubina i tymczasowy areszt dla jednego ze sprawców pobicia, do którego doszło 10 września. Chodzi o 24-latka, który był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia. Dwie inne osoby uczestniczące w zdarzeniu zostały objęte dozorem policji. Całej trójce grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności. A policjanci z Bydgoszczy ponownie sprawdzali trzeźwość kierowców. Tym razem odnotowano dwie osoby, które prowadziły auto na podwójnym gazie. Straciły one prawo jazdy. Czekają ich też konsekwencje prawne. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne odsłony akcji z alkomatem w roli głównej. 5 października rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. Weźmie w niej udział kilkanaście szkół i instytucji z Bydgoszczy, które szykują wydarzenia związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 16% dzieci doświadczyło w zeszłym roku przemocy seksualnej.
0: O te statystyki musimy zawalczyć my dorośli, aby one się zmieniły. Poprzez obecność, poprzez dobre działania, poprzez aktywność i poprzez nieakceptowanie tego, co dzieciom przynosi krzywdę i przemoc.
11: O czym mówi koordynatorka kampanii Maria Janowska, członek Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Do 8 października potrwa głosowanie na Bydgoskie Drzewo Roku. W finale znajduje się 10 okazów. Rywalizacja w konkursie jest duża.
3: Nie mamy tutaj fanów Kasztanowca, ale mamy też obrońców Olszy. No, prawda jest też taka, że zdobywając tytuł Bydgoskiego Drzewa Roku, drzewo staje się bardziej widoczne i później podjęcie decyzji o jego wycince zawsze będzie troszeczkę trudne i myślę, że niektórzy z tego powodu też bardzo mocno walczą o niektóre okazy.
11: Wyjaśnia Emilia Czekała, wiceprezes Stowarzyszenia Modrzew, Monitoring Obywatelski Drzew. Jeszcze kilka słów dla kibiców żeńskiej koszykówki. Przed nami inauguracja sezonu Basket Ligi Kobiet. W sobotę 26 września Artego zagra derbowy mecz z Energą Toruń. To w hali Grupa Moderator Arena. Początek o godzinie 18. A teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: 9-10 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z wtorku na środę w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrycz czy Emilianowo. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy. A warunki biometeorologiczne pozostaną w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro, w środę, więcej rozpogodzeń, czyli słońce będzie dominować nad naszym regionem. Parasole raczej nam się nie przydadzą, a na skali tak jak dziś 16 z plusem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
15: RMF Max, hity na maksa.
16: Ej, tak w ogóle to do końca roku pozostało tylko 100 dni.
17: Równiutko 100 dni?
16: Tak jest, dzisiaj mamy studnióweczkę do końca roku, do Sylwestra.
17: Ostatni dzień lata, 100 dni do końca roku. A nie może to być tak po prostu normalny wtorek, tak, żeby już nic się nie działo, żeby jechać po prostu do domu, po pracy,
16: odpocząć,
17: zawinąć się w kocyk i odpocząć? No, mogłoby tak być.
16: I włączyć sobie Michiko od Jasona Derulo.
17: Tak jest, DJ Goja i Jason Derulo teraz w RMF Max, a my z wami jeszcze do 18:00, Justyna Borycka.
16: Piotrek Świderski, siemano ponownie.

0: Tak klimatycznie, spokojnie, w sam raz na powroty z pracy. Sobel, kochasz w RMF Max.
1: To się zgadza, ale teraz słuchajcie, będzie numer, który dla mnie jest mega ważny i zainspirował mnie nawet do tego, że tak sobie myślałam, a może by tak zmienić nazwisko na Kalifornia? Jakie byłoby to zabawne? Justyna Kalifornia.
0: No,
1: brzmi,
0: nawet
1: nie?
0: Pasuje.
1: Miss Kalifornia oczywiście, to numer Dante Tomasa, absolutna legenda. Jak macie gdzieś we wspomnieniach teledysk do tego numeru, to naprawdę do Kalifornii można się tam przenieść. Ale nie trzeba mieć teledysku, nie trzeba nawet tego numeru nigdzie szukać, bo macie to w RMF Max. My takie klasyki lubimy przypomnieć.
0: Wystarczy tylko dać głośniej i poczuć ten vibe początku lat 2000.
1: Aha, Dante Tomas i Miss Kalifornia.

0: Tobi Romeo i Fly High w RMF Max w kanale nadawczym, ale to jest moment, żeby wstrzymać teraz nadawanie muzyki. Posłuchajcie, co mi chłop powiedział przed chwilą. Właśnie się dowiedziałam od Piotrka, że w ogóle istnieje coś takiego jak mizeria z cebulą.
1: No tak, jest bardzo dobra. W rodzinnym domu mojej żony tak się jada. I powiem szczerze, że też nie byłem na początku przekonany, ale teraz tylko mizeria z cebulą.
0: Serio. Nie, żart, jakby, no chyba cię Bóg opuścił. Jakby ja nie rozumiem. Mizeria to jest śmietana, pieprz, sól. Ewentualnie plus bez cebula. Śmietany, to jest taki ekstra, taki kolczyk w pępku, ale nie no, z cebulą?
1: No naprawdę.
0: Dlaczego? Jakby to jest sałatka.
1: Musisz spróbować.
0: No dobrze, to nas stawia, słuchajcie, przed trudną sytuacją.
2: Chodź, jest debata.
0: Mizeria z cebulą, czy mizeria bez cebuli? Jaka powinna być mizeria? Zbieramy teraz wasze głosy na Messengerze RMF Max. Nie ma za dużo czasu, za chwilę te głosy podliczymy, no i ogłosimy wynik debaty, czy wygra zdrowy rozsądek, czyli wiadomo, mizeria bez cebuli, czy może jednak
1: tylko
0: ekstrawagancja. Ach, no cóż, to ja przypominam.
2: Chodź, jest debata.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. Jaka...
1: Mizeria bez, czy może z? Ta lepsza.
3: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze?
5: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
4: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace, czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
5: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
4: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
13: I po reklamie.

Cześć, Tomek z tej strony. Na ogół w pracy naprawiam latające dywany. Dam jakieś nitki, do szyi coś wybiorę i przywracam do latania. Pozdrawiam.

0: Zalia ewidentnie w swoim prime time'ie. Tylko kochaj mnie, Farm F Max, ale teraz tak słodko nie będzie.
1: Będzie słono.
0: Będzie słono, bo mowa o mizerii. Dzisiaj Piotrek przyszedł do mnie z wiadomością, że istnieją na świecie ludzie, którzy jedzą mizerię z cebulą.
1: Jest ich całkiem sporo, chciałbym tutaj wtrącić.
0: No i mamy wyniki. Była debata, głosowaliście na Messengerze RMF Max.
1: Przeliczyliśmy wszystkie głosy bardzo dokładnie.
0: Przeliczyliśmy wszystkie głosy, ale poczekaj, dla formalności.
2: Chodź, jest debata.
0: Jest debata, mizeria z cebulą czy bez. Proszę o wyniki.
1: Otóż jest po równo. 50-50.
0: Żartujesz?
1: 50 na 50.
0: 50%?
1: Naprawdę.
0: Wszystkie głosy policzone?
1: Wszystkie. Nie kłamie.
0: A ten policzyłeś? Poczekaj.
3: Mizeria bez cebuli, ale również mizeria z cebulą i dodatkowo jeszcze pomidorem.
0: To jest jakby pół na pół też, nie? Ale przede wszystkim to nie jest mizeria. Jak jest pomidor, to nie jest mizeria.
1: Sałatka.
0: To już dokładnie, w to w ogóle, przynajmniej w tym się zgadzamy, ale cóż, no musimy uznać w takim razie, że no 50-50 dzisiaj, czyli debata pół na pół. Mizeria i z cebulą, i bez cebuli. Ale chciałabym jeszcze od siebie coś dodać tutaj.
4: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak mizeria z cebulą. To jest po prostu profanacja.
5: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: A nie mówiłam?
1: No musiałaś.

0: ale ten numer ma rewelacyjny vibe. Bounce Magnetic w RMF Max, a już za 20 minut nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O 18 zaczynają. W tym sezonie pyknęliśmy już Niemców dwa razy, więc miejmy nadzieję, że to tylko będzie formalność.
1: A Fornal gra?
0: Chyba tak.
1: No to myślę, że o motywację to w ogóle nie musimy się martwić. Wiadomo, co robimy z Niemcami dzisiaj w siatkówce, oczywiście na mistrzostwach, a za chwilę jeszcze sprawdzamy, co słychać w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Co to jest najniższa cena, Jula?

0: Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
1: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
2: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: I po reklamie.

0: 9-10 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z wtorku na środę w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrycz czy Emilianowo. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a warunki biometeorologiczne pozostaną w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro, w środę, więcej rozpogodzeń, czyli słońce będzie dominować nad naszym regionem. Parasole raczej nam się nie przydadzą, a na skali tak jak dziś 16 z plusem.
1: I imagine about summer.

0: Tame Impala i Jenny Dracula oczywiście w RMF Max i to jest numer, przy którym trudno uwierzyć, że lato już się kończy. 100 dni do nowego roku, ale to też może być zwyczajny wtorek i tego wam życzymy, żeby był piękny też po 18.
1: To może być piękny wieczór, bo mega hity od graby już po godzinie 18. Będzie Max Party, będzie lista Hot Bands, najlepsza dycha już za chwilę.
0: A my słyszymy się jutro, Justyna Borycka.
1: Piotrek Świderski, dzięki, pa pa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
8: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
13: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański. Zaczynamy. Czy budowa metra w Bydgoszczy ma sens? Na to pytanie odpowiada raport Centrum Unijnych Projektów Transportowych, który został wykonany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Dokument przejrzała Monika Jędrzejewska.
2: Z dokumentu wynika, że korzyści płynące z budowy metra w Bydgoszczy byłyby niewielkie, a stopień zasadności takiej inwestycji jest porównywalny z budową metra w Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. Autorzy opracowania wskazują, że metro w Bydgoszczy nie poprawiłoby bezpieczeństwa ani nie zmniejszyłoby korków, choć przyznają jednocześnie, że największe bydgoskie problemy komunikacyjne to właśnie korki i niedobór infrastruktury przesiadkowej.
1: Informowała nasza reporterka.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Bydgoszcz dołącza do kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Cel jest jeden: zwrócenie uwagi na przemoc wobec niepełnoletnich, zapowiada wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling.
3: Kampania, którą rozpoczynamy, jest kampanią niesłychanie ważną. Przemoc wobec dziecka nie zawsze pozostawia ślady. Czasami jest to uderzenie, ale czasami jest to krzyk, wyzwisko, groźba, upokarzanie, kontrolowanie, izolowanie czy ignorowanie potrzeb dziecka.
1: Przemoc wśród dzieci i młodzieży to duży problem. Statystyki są alarmujące.
4: Ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zeszłym roku 16% dzieci doświadcza przemocy seksualnej z kontaktem i bez. 67%, prawie 70% dzieci doznaje hejtu i przemocy rówieśniczej, ale niestety co trzeci dorosły dalej akceptuje karanie dzieci.
1: Tyle kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic. Nawet 5000 zł dla najzdolniejszych uczniów z Bydgoszczy i regionu. Teraz o marszałkowskich stypendiach. Szczegóły zna Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: W tym roku wsparcie finansowe trafi do 1500 najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów regionu. Wnioski można składać do końca września. Stypendia będą przyznawane w ramach dwóch programów: Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Miesięczne wsparcie wynosi od 300 do 500 zł i wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego.
1: Wiecie, co spakować, gdy szybko trzeba będzie opuścić dom? Tego będzie można nauczyć się podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez PCK w Bydgoszczy. Zapisy zostały przedłużone do końca listopada.
6: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich pracowników, może dyrektorów jakichś urzędów, może na przykład dyrektorzy szkół chcieliby przeszkolić swoich nauczycieli. To będą szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, które się zapiszą, ale także dla większych grup.
1: Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału okręgowego PCK w Bydgoszczy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz przedstawiamy Wam najnowszą prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w środę, znacznie więcej słońca i błękitu na niebie. Od czasu do czasu pojawią się też chmury, ale deszczu z tego nie będzie. Takie zapewnienie słyszymy od lokalnych synoptyków, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. W środę na termometrach maksymalnie 17 stopni. W czwartek znowu więcej chmur i opady deszczu, a na skali niższe wartości, maksymalnie 15 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
7: Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Jakoś tak cały dzień chodzi mi po głowie. No to zagramy sobie Denzela za chwilę, co wy na to? Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Mam tutaj wasze ulubione hity, będzie dużo nowości. A od 20 najważniejsze hity w zestawieniu listy Hot Bands. Ten numer też był kiedyś na miejscu pierwszym. To Angels od Morandi.

Wydaje mi się, że Denzel to za granicą mógłby być jakimś takim kulturalnym może reprezentantem, ambasadorem, o dobre słowo, ambasadorem Polski, no bo przecież zjechał nasz kraj na imprezach wzdłuż i wszerz, don't you know, pump it up. Teraz kolejna nowość, może on kiedyś też będzie jakimś ambasadorem, na razie jest ambasadorem muzycznym, to MJ Deli, nowy wykonawca i nowy hicior na horyzoncie listy Hobbence, tak to leci Deli Supreme.

0: To dla wszystkich, którzy może wrócili z Portugalii, potrafią po portugalsku zamówić kawkę, to może zrozumieliście, no przynajmniej refren. A może wybieracie się do tego pięknego kraju? Lost Frequencies i Mari Frost, nasza nowość, Paraíso, no byliśmy w raju. A kto z was był dzisiaj w parku? Ja byłem w drodze do RMF Max. Widzieliście, co tam wyrabiają ludzie? Zbierają te kasztany, musimy się śpieszyć. Wiadomo, bo wszystkie zbiorą i co, i nie zrobimy sobie ludzika. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Avicii i jego klasyk Wake Me Up.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

Jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. Nie wiem, na co jego ciało nie jest gotowe. Może na spacer nie jest gotowe, bo lubi tak wygodnie. Ale warto dzisiaj wysiąść i się po prostu przejść, bo jeszcze trwa dzień bez samochodu. Jeszcze możecie spróbować to celebrować. Pomysł był prosty, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No jak nie jeden cały dzień, bo umówmy się, chyba nie wszyscy mogą, no to przynajmniej na chwilę. Jeżeli macie blisko do sklepu, to może już dzisiaj wieczorem nie autem, tylko rzeczywiście pieszo, komunikacją, może rowerkiem. Ale po powrocie do auta polecam wszystkim na spacery, do samochodu, na siłownię i w ogóle na jesień. Nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max. Projekt Adriatic wraca. Palm

0: ja też like wyrymaczę, to Madlen Hofstadt, który niedawno zaliczył nawet jedynkę na liście Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj, we wtorek od godziny 20. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, co się szykuje, czy jeszcze można wybrać się na grzyby. No wydaje mi się, że tak.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17

0: października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / na firmy.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Ty na maksa.
10: Bydgoszcz 106.1 FM.
11: Na antenie RMF Max Bydgoszcz przedstawiamy Wam najnowszą prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w środę, znacznie więcej słońca i błękitu na niebie. Od czasu do czasu pojawią się też chmury, ale deszczu z tego nie będzie. Takie zapewnienie słyszymy od lokalnych synoptyków, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. W środę na termometrach maksymalnie 17 stopni. W czwartek znowu więcej chmur i opady deszczu, a na skali niższe wartości maksymalnie 15 z plusem.

0: Ewka wierzyła w swój muzyczny sukces jeszcze kiedy była kelnerką w Los Angeles. Były takie tygodnie, kiedy nie miała na czynsz, ale szkoliła się, śpiewała i dopięła swego. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz. Dobry wieczór. Kilka podpowiedzi, jak można spędzić najbliższe dni klubowo w mieście. No, wszystko zależy od tego, co lubicie. Jeżeli lubicie śpiewać, to Mystic zaprasza jak co piątek i co sobotę od 20 na karaoke. Profesjonalna scena, nagłośnienie, oświetlenie, no i oczywiście atmosfera. Podobno najlepsze karaoke w mieście, ale to musicie sprawdzić już sami. Piątek i sobota, start jak zawsze od 20. Natomiast jeżeli chcielibyście swoich sił spróbować jako DJ, albo DJ-ka, to też taka opcja jest. Najbliższy piątek, godzina 22. Vibe Club zaprasza na Open Decks Vol 2. To już druga edycja. Deki zostają oddane w wasze ręce. Szczegóły sprawdzajcie koniecznie na miejscu, bo właśnie tam w Vibe'ie będziecie mogli pokazać swój talent, zagrać swój set i poczuć energię parkietu. To jest twój moment. Kto wie, być może niedługo będziesz przejmować kolejne kluby w Bydgoszczy i nie tylko. Zaglądajcie śmiało. Vibe zaprasza na piątek.
2: Reklama. O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
5: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: I po reklamie.

0: Z tej strony Tomek Urbański. Witam i zapraszam na najnowsze flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Dobra informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Już wkrótce zacznie działać całodobowe pogotowie stomatologiczne. Znajdzie się ono w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Collegium Medicum w Bydgoszcz.
1: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast tutaj dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. My planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast no, oczywiście umowy wszystkie są niezbędne.
0: Jak na razie najbliższa stomatologiczna opieka nocna i świąteczna finansowana przez NFZ znajduje się w podbydgoskim Dobrczu. Z nowego gmachu skorzystają także studenci kierunku lekarsko-dentystycznego.
1: Dlatego, że tutaj są też powierzchnie dydaktyczne. Oprócz tego, że oczywiście oni będą korzystali z tej części klinicznej, to ta część dydaktyczna tutaj jest rozwinięta. My jak gdyby uczymy poprzez świadczenie usług medycznych, więc jeżeli świadczymy je na wysokim poziomie, w dobrym miejscu, w dobrej jakości, no to no, oni korzystają, dlatego że no, tak tym, do czego dążymy, żeby dobrze wykształcić studenta medycyny, studenta kierunków medycznych w ogóle, to jest zobaczenie takiego złotego standardu.
0: Podkreśla profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Collegium Medicum UMK.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Na czerwono podświetlone zostaną budynki użyteczności publicznej w Bydgoszczy, takie jak przedszkole przy Lelewela czy zespół szkół przy Puszczykowej. Stanie się tak 19 października i to będzie symboliczny finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
3: 19 listopada to jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i tego dnia każdy może symbolicznie włączyć się właśnie w ten sprzeciw. Każdy prywatny człowiek może zapalić jakieś światełko w swoim oknie na czerwono, żebyśmy my wszyscy byli świadomi, że popieramy dzieciństwo bez przemocy.
0: Do udziału w akcji zachęca koordynatorka kampanii Maria Janowska, członek Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Złoty Bronek, Dom Plotników i Cyprys Sławek to tegoroczni kandydaci do tytułu Bydgoskie Drzewo Roku. Jest to konkurs, który zwraca uwagę na rolę drzew w przestrzeni miejskiej, a chętnych, by zagłosować na swojego ulubieńca, nie brakuje.
4: No, w tym roku jest rzeczywiście zaciekła rywalizacja, ledwo zaczęliśmy i jest jedno drzewo, które bezwzględnie się wybija, które rośnie koło szkoły, więc mam przeczucie, że być może uczniowie po prostu na nie głosują, ale rzeczywiście jest to piękne drzewo, ale mamy też kilka innych drzew, bardzo, bardzo mocne pozycje mają, na przykład właśnie olsza w Parku Centralnym, czy kasztanowiec na Podgórnej, przepiękne drzewa.
0: Przekonuje Emilia Czekała, wiceprezes Stowarzyszenia Moldrzew, Monitoring Obywatelski Drzew. Finałowe głosowanie potrwa do 8 października za pośrednictwem strony bydgoskiedrzeworoku.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają liczne rozpogodzenia, a to oznacza dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Opady deszczu nam nie grożą, dodają eksperci od spraw meteo. A jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy nieco wyższe wartości, maksymalnie 17 z plusem. Następnego dnia, czyli w czwartek, znowu ochłodzenie na skali co najwyżej 15 z plusem, poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu. Przydadzą się parasole.
5: To niesprawiedliwe. Jeszcze niedawno dobry wieczór to mówiliśmy sobie dopiero po 20, a teraz to już po 19. Trzeba sobie mówić dobry wieczór. Ale to będzie na pewno dobry wieczór. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Za godzinę nowe wydanie listy Hobbent. Teraz też kandydat do jedynki jeszcze w tym tygodniu. Alex Warren i jego Passenger.

trochę smuteczek na ostatni dzień lata. Taki kawałek Gipsy'ego i For Money. Do końca roku dokładnie 100 dni od dzisiaj. Mamy 265. 100 dni, kiedy to zleciało? Ja nie wiem, tak wiecie, cyk, pyk i już, tylko 100 dni. Ale na piękne jesienne dni mamy dla was dużo nowości. Wraca do nas projekt Two Colors. Kolejny świeży bit w RMF Max, ich Prima Donna.

Pewna zagadka została rozwiązana. Dlaczego Teddy Swims to Teddy Swims? Tutaj w wielkim hicie Mr. Nowhere All. Dlaczego Misio to Misio? Dlaczego Teddy? No bo babcia dała mu taki rodzinny pseudonim i tak już został tym misiaczkiem i to chyba taki hołd dla babci. Zostańcie z RMF Max. Wróci tutaj imprezowy Faruko, no i Armin van Buuren, który rządzi w Polsce trensowo jednak.

Ach, jak ona fajnie śpiewa, Błękit, to Roxy. No tego nam potrzeba, Błękitu, prawda? Żebyśmy mogli przeżyć piękną polską złotą jesień. No i żeby nie było chmur, za 4 dni, słuchajcie, bo w sobotę przypada pełnia. To będzie wrześniowa pełnia, tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku wypada sobie 26, to akurat w sobotę. Im bliżej tej pełni, tym niektórzy mogą się czuć bardziej podirytowani, zestresowani. Jakby co, to możecie zrzucić to zawsze na księżyc. A na stresy i nerwy, dobre bity w RMF Max. Teraz obiecane trensy, wraca król trensów Armin van Buuren, śpiewa Sasha Everlasting.

muzyka house ma różne odmiany, wiele podgatunków. Jest także tak zwany piano house, house z takim pianinkiem i takie numery tworzą Warinery Lorin, Let Me Forget. Nasza kolejna taneczna nowość ostatnich dni w RMF Max. Za kilka chwil nowa jedynka. A pierwszą trójkę otwiera Aicz. Dziękuję za wasze komentarze. Pytałem się, która wersja jest lepsza, ta bez maty czy ta z matą. No jednak z matą piszecie, że jest lepsza. Mamy taką współpracę brytyjsko-polską. Aicz i mata na trzecim Ring My Bell. You can

potrafią zrobić klimat, prawda? W szczególności tak akurat na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy, nowy hicior na horyzoncie, nazywają się Gnarly i Major League DJs. Wasted czeka na debiut może jutro w środę. rmfmax.pl, tam głosujecie. Na trzecim we wtorek Aichi Mata, ich wersja Ring My Bell. Na drugim Somber odrabia swoje straty w numerze My Body Isn't Ready. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City, jeszcze jedna wersja Self Away, jeszcze raz na samym szczycie. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na jedynkę listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dobry wieczór, we wtorkowy wieczór, tu RMF Max Bydgoszcz i kilka podpowiedzi na to, jak sobie dobrze życie imprezowe zaplanować. Na Halloween możecie wpadać do fabryki Lloyda, bo oni, okej, co prawda, zamknęli sezon plenerowy, ale zapraszają do siebie mimo wszystko na Happy Halloween, czyli największą taneczną imprezę w mieście. 31 października, szczegóły koniecznie sprawdzajcie na ich fanpage'u. Tam też zresztą znajdziecie informacje na temat największego Sylwestra w historii, również organizowanego przez fabrykę Lloyda w Łuczniczce, czyli hali sportowo-widowiskowej. Bydgoszcz, trzeba się szykować powoli na takie rzeczy. Warto się też szykować na piątek, bo możecie zaglądać do AW 3.0, gdzie szykuje się piątek dla starszej młodzieży. Wejście 26+. DJ Christo będzie dbał o to, żeby ta starsza młodzież miała do czego się bawić. A jeżeli lubicie techno, techno nad Notecią nam się szykuje. Bardzo dobre. Vibe Club zaprasza gorąco na 6 listopada z większym wyprzedzeniem, ale warto wpisać tę datę w kalendarz.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
10: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da!
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

Witajcie po 21. No sorry, że tak szybko robi się ciemno, skraca się dzień, oficjalnie już no za oknem jesień, ale spoko, spoko. Mam tutaj dużo numerów, które poprawią wasze samopoczucie. Teraz jeden z nich, świeży bit, jeszcze z listy Hot Bands, bo nie zmieścił się akurat dzisiaj. To Iben, którego słuchamy już od ponad roku. Jego największy hicier u nas to Heads, ale wraca w kawałku, który polecam wam na wrzesień. To All of My Love.

0: Cały czas to Oscar Sims. Może akurat teraz to nie jest dobry czas na spacer, ale wiadomo, i chciałbym przypomnieć, że krótki nawet spacer to jest dobry sposób na reset głowy, potwierdzają nie tylko brytyjscy naukowcy. No to jutro wieczorem, gdzie się spotykamy? Oczywiście w parku, na spacery i na wieczór za chwilę w RMF Max. Tobi Romeo, Fly High. Wrócimy też do nowości, bo jest tutaj świeży bit od projektu Offenbach.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Dopóki się nie znudzisz. No z nami to na pewno nie, niezbyt szybko. Miu i Zalia w RMF Max. A kto z was już myśli o łóżeczku, no to pamiętajcie, żeby tam nie było za ciepło. No to akurat w te chłodniejsze wrześniowe wieczory proszę nie odkręcać jeszcze koloryferów, jeśli już u was działają. Bo co się okazuje, że chłodniejsza sypialnia zwykle sprzyja zasypianiu, bo temperatura naszego ciała naturalnie spada przed snem. Dlatego jesienne noce mogą być dla części osób bardziej komfortowe niż te upalne. No ja tak mam. Chyba lepiej śpi się teraz, niż kiedy mieliśmy 30 stopni plus, prawda? A na te chłodniejsze jesienne wieczory nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca projekt Offenbach. Do tego tańczymy. Four to the floor. To jest nowość RMF.

touch. Hot to touch to Felix Jen, wieczorowo w RMF Max, a ja mam dobrą wiadomość dla tych, którzy nie lubią jesieni. Zawsze można się jakoś pocieszać. Słuchajcie, do końca roku, wiadomo, mamy 100 dni, ale za 3 miesiące dni znów zaczną się powoli wydłużać. Czyli od dzisiaj można już oficjalnie odliczać do powrotu światła. No trzeba się jakoś pocieszyć. A teraz numer, którego słuchaliśmy, gdy mieliśmy trochę więcej światła, wakacyjny hicier w RMF Max, Bauza, ich Magnetic.

0: że lato mamy już za nami, tak jak w tym numerze na ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money, ale spokojnie, jesienią też będzie bardzo przebojowo i bardzo miło, obiecuję. Przemek Grybowski, dziękuję wam za obecność dzisiaj, zapraszam także we wtorek, a słyszymy się, co ja mówię, w środę, jutro środa przecież, jakby co. Słyszymy się w środę od 18, a od 20 nowe wydanie Listy Hop Benz. Jeszcze możecie głosować na rmfmax.pl. Cześć!
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem, muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: I po reklamie RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.